0: potężne uderzenie USA na Iran, a to w trakcie szczytu NATO w Turcji. Nawet 120 km na godzinę, huraganowy wiatr na północy Polski. Znamy już wszystkich ćwierćfinalistów mundialu, stawkę uzupełniły Argentyna i Szwajcaria. Jest szósta, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Stany Zjednoczone ponownie zaatakowały Iran, a w nocy przeprowadziły nową rundę uderzeń, w sumie na ponad 80 celów. To odpowiedź na ostatnie irańskie ataki na statki handlowe przepływające przez cieśninę Ormus. Iran już zapowiedział, że reakcja na amerykańskie uderzenia będzie miażdżąca. Tymczasem w Ankarze trwa dwudniowy szczyt NATO. Polska, USA, Niemcy, Szwecja i Holandia podpisały wczoraj porozumienie dotyczące serwisowania w Europie rakiet używanych do systemów Patriot. Szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że Polska jest traktowana jako lider gospodarczy i militarny wschodniej flanki NATO. Jak podkreślał, to szczyt poświęcony m.in. braniu większej odpowiedzialności przez Europę za obronę własnego terytorium.
1: Polska jest liderem wschodniej flanki, to już nie ulega żadnym wątpliwościom. Jest liderem gospodarczym i militarnym wschodniej flanki NATO. I tak jesteśmy od początku szczytu w Ankarze traktowani.
0: Szczyt NATO to też okazja do spotkań dwustronnych. Szef MON-u rozmawiał już m.in. z premierem Kanady, władzami Korei Południowej czy minister obrony Holandii.
1: I tutaj dobra wiadomość. Holenderskie patrioty zostają do końca roku na lotnisku w Jasionce. Mamy to potwierdzone, więc to jest ta sojusznicza solidarność i wdzięczność, której Polska doświadcza.
0: A Polskę na szczycie NATO reprezentują prezydent Karol Nawrocki i szefowie MON-u oraz MSZ-u. Załamanie pogody na północy kraju. Na wybrzeżu wiatr w porywach nawet do 120 km na godzinę. Najtrudniejsza sytuacja jest na Żuławach i Mierzei Wiślanej.
2: W Gdańsku z powodu silnego wiatru, który w porywach sięga 10-11 stopni w skali Beforta, zamknięte są molo w Brzeźnie i kąpieliska. Zakaz wejścia oraz korzystania z tych miejsc obowiązuje do odwołania. Z kolei w Gdyni wydano komunikat, w którym służby apelują, by podczas najsilniejszych porywów wiatru ograniczyć wychodzenie z domu, unikać parków, lasów i cmentarzy oraz nie parkować samochodów pod drzewami. Najbardziej niebezpieczna sytuacja jest jednak teraz na Zatoce Puckiej i Mierzei Wiślanej, gdzie obowiązuje trzeci stopień ostrzeżenia przed silnym wiatrem. W Krynicy Morskiej w związku z bardzo złymi prognozami wieczorem profilaktycznie przeniesiono około 400 dzieci z obozu harcerskiego do szkoły i biblioteki.
0: O czym informował nasz reporter Iwo Pastuszka. Pracownicze plany kapitałowe do zmiany. Tak wynika z raportu Komisji Nadzoru Finansowego. Z ponad 15 milionów pracujących Polaków tylko 4 miliony odkładają na PPK, a z tego prawie 1/5 wypłaca pieniądze przed 60.
3: Na 2026 rok przypada ustawowy obowiązek przeglądu funkcjonowania PPK, który w ocenie Urzędu KNF powinien być okazją do dokonania niezbędnych modyfikacji tego programu w celu zwiększenia jego atrakcyjności oraz liczby uczestników PPK.
0: Mówił Jacek Barszczewski z KNF-u. Według ekspertów należy zwiększyć dopłaty od państwa, bo od 7 lat się nie zmieniły, to 240 zł rocznie. Dziś przechodząc na emeryturę bez PPK dostaniemy około połowy ostatniej pensji, za 30 lat zaledwie 20%.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Znamy wszystkich ćwierćfinalistów piłkarskiego mundialu. Jako ostatni do tego grona dołączyli piłkarze Szwajcarii. Po 90 minutach i dogrywce meczu z Kolumbią był bezbramkowy remis. W karnych Szwajcarzy wygrali 4-3. Więcej emocji przyniósł drugi wczoraj mecz. Egipt prowadził już 2-0 z Argentyną. Już wydawało się, że obrońcy tytułu pożegnają się z turniejem, ale w 4 minuty wyrównali, a w 93 minucie zadali decydujący cios i wygrali 3-2. Pierwsze ćwierćfinałowe spotkanie jutro. Francja zmierzy się z Maroko.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: A w tenisie wygrał Dioko, ale to jeszcze nie ćwierćfinał, ani nie półfinał, znaczy nie, chyba ćwierćfinał. W każdym razie 5 godzin ponad na korcie i dał radę. 4 minuty po 6. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
0: I Michał Konopiński.
5: Zapraszamy do 9. O tenisie jeszcze dzisiaj poopowiadamy, bo zbliża się finał naszej akcji. Pokaż, jak się ruszasz. A teraz Roxette, Fading Like a Flower.

0: Bilet w jedną stronę brzmi nieźle, zwłaszcza jeżeli ma się ochotę na przygody i ma się dużo czasu na urlop, można pojechać, a potem się martwić, jak wrócić. 11 minut po godzinie 6, poranny program Radio Plus, kto rano wstaje. No właśnie, budzimy się, czas na Ewangelię na antenie Radia Plus już teraz, dzisiaj środa, 8 dzień lipca.
1: Jezus przywołał do siebie 12 swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona 12 apostołów. Pierwszy, Szymon, zwany Piotrem. I brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej. Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Tych to 12 wysłał Jezus i dał im takie wskazania. Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście, bliskie jest już Królestwo Niebieskie.
2: W dzisiejszej Ewangelii jesteśmy świadkami momentu, w którym Pan Jezus posyła swoich uczniów. Gdy czytamy ten opis posłania, to widzimy, że Jezus posyła po dwóch. Pierwszy Szymon Piotr i brat jego Andrzej. Potem Jakub i brat jego Jan. Filip i Bartłomiej. Tomasz i celnik Mateusz. Jezus posyła po dwóch. Dlaczego? Ponieważ w misji, w ewangelizacji nigdy nie jesteś sam. Żeby ewangelizować, żeby wyjść z kimś do misji, trzeba mieć takie założenie, że zawsze idę z kimś, że zawsze idę w imieniu Kościoła. A iść w imieniu Kościoła to zawsze iść ze wspólnotą, która gromadzi się wokół Jezusa.
3: Radio Plus, Głogów.

Szklanka wody? To było wiadro, co najmniej. A to wszystko przez Ausynię. Ładnie się nazywa, prawda? Ale taka groźna. A właściwie to on, Nisz, który sprowadza zawirowania w pogodzie, opady, silny wiatr na Bałtyku, sztorm i tak dalej, ale przetrwamy, wytrzymamy i znów zaświeci piękne słońce i będzie ciepło, a nawet gorąco. 25 minut po godzinie 6 poranny program Radia Plus, to rano wstaje. Mimo tych zawirowań pogodowych dotarliśmy już do środy, 8 dzień lipca w kalendarzu, dzień się dopiero zaczyna, wszystko to co najlepsze przed nami i tego się trzymamy, mimo że pokropi trochę w tej piosence już teraz. BJ Thomas.

0: Pięknie to zabrzmiało. BJ Thomas na antenie Radia Plus. Raindrops Keep Falling on My Head. Jeszcze więcej pięknych piosenek i takich budzących przed nami w Radio Plus, ale teraz czas na najnowsze wiadomości. 28 minut po 6.
1: Radio Plus Głogów.

0: Radio Plus Głogów.
1: Jest w 6:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wiatr w porywach nawet do 120 km na godzinę, setki interwencji strażaków. Najtrudniejsza sytuacja jest na północy kraju, uszkodzone są dachy budynków mieszkalnych. Wiatr zrywał linie energetyczne i łamał drzewa. Z żywiołem walczyli też strażacy m.in. w Małopolsce. W Sierczy drzewo spadło na jadący samochód. Jedna osoba została ranna. Ostrzeżenia IMGW trzeciego stopnia nadal obowiązują na północy kraju. W najbliższych godzinach niebezpiecznie będzie też na północnym wschodzie. Kolejny rosyjski atak na Kijów. W wielu miejscach wybuchły pożary. Zapaliły się m.in. hale magazynowe. W nocy alarm został ogłoszony w kilkunastu innych obwodach. Wieczorem w trakcie ataku na Odessę 9 osób zostało rannych. Dym na pokładzie samolotu z Ponta Delgada na Azorach do Toronto. Chwilę po starcie maszyna została skierowana na wyspę obok. Po awaryjnym lądowaniu 6 osób z objawami zatrucia trafiło do szpitala. Służby nie informują na razie, co było źródłem zadymienia.
2: Wiadomości z Głogowa i okolic. Karolina Stębień, zapraszam. Mieszkańców Głogowa czeka dziś całodniowa przerwa w dostawie ciepłej wody. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy będzie usuwać awarię magistrali przy ulicy Żukowickiej. Już od godziny 6:30 do późnych godzin wieczornych wstrzymana zostaje dostawa ciepłej wody użytkowej do wszystkich odbiorców w mieście. WPET zapewnia, że po zakończeniu prac dostawy zostaną przywrócone tak szybko, jak będzie to możliwe. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Głogowie chce wybudować akademik dla studentów. Uczelnia złożyła już wniosek o dofinansowanie inwestycji wartej około 30 milionów złotych. Akademik ma powstać na terenie uczelni i w pierwszym etapie pomieści 70 studentów. Władze PANS liczą, że nowoczesny obiekt pomoże przyciągnąć młodych ludzi do studiowania w Głogowie.
3: Zrobiliśmy takie badania fokusowe. Wszystkie grupy potwierdzają, że miejsce w akademiku jest czymś, co może zwiększyć szanse na to, że ludzie przyjadą do nas studiować.
2: Mówił rektor uczelni dr Jarosław Hermaszewski. Akademik ma pełnić także funkcję centrum dla studentów zagranicznych i uczestników międzynarodowych wymian. Środa w Głogowie i regionie przyniesie zdecydowaną poprawę aury. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada częściowo słoneczny dzień bez opadów deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 23 stopnie. Umiarkowany wiatr z kierunków północno-zachodnich może chwilami potęgować uczucie chłodu, a ciśnienie atmosferyczne pozostanie stabilne. Teraz wynosi 1011 hektopaskali.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Dzień dobry, poranku, za 27 minut godzina 7. Poranny program Radia Plus, to rano wstaje. Za chwilę Tight Film, The Lion Sleeps Tonight, a potem na przebudzenie ABBA i Super Trooper.

0: Super Trooper, czyli wielkie takie światła, które padają na wokalistę na scenie. Czasem potrafią oślepić, czasem łezka się wokół zakręci od tego światła, ale ogólnie rzecz biorąc, jak światła gasną, no to się schodzi ze sceny i już wszystko jest w porządku. Między innymi o tym jest ta piosenka. No. Za 19 minut 7, poranny program Radia Plus, to rano wstaje. Właśnie, ci, którzy się znają na fizjologii człowieka, mówią, że rano jak się budzimy, to trzeba sobie tym światłem dać po oczach, czyli odsłaniamy zasłony i tak dalej, i tak dalej, i budzimy się do życia w sposób naturalny, niekoniecznie zaraz prysznic, kawa i co inno. Za chwilę na naszej antenie Lady Punk Mniej niż Zero będzie też Stevie Wonder Part-Time Lover. Budzimy się wspólnie w środę 8 lipca. Radio Plus, przeboje z nutą nostalgii.
1: Radio Plus Głogów.
2: Reklama.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze od 9 do 11 lipca za minimum 249 zł plus aktywny kupon w apce Mój Carrefour równa się 50 zł w ebonie do wykorzystania od 13 do 18 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
5: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
4: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
5: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam raz z tobą.
6: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w Galerii Glogowia.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka, jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
9: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
10: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
9: Od poniedziałku do środy banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. A mleko wypasione 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. Kaufland.
2: Po reklamie.

0: Part-time Lover to Stevie Wonder na antenie Radia Plus. Za 6,5 minuty będzie godzina 7, więc teraz czas na przyjrzenie się dzisiejszej dacie, 8 dzień lipca w kalendarzu. A co to się wydarzyło jakiś czas temu, o tym przypomni Artur Moczarski już teraz.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: 8 lipca 1933 roku przystąpiliśmy do tak zwanego bloku złotego, który tworzyły obok Polski Szwajcaria, Belgia, Holandia i Włochy. Wszystkie te państwa chciały utrzymania waluty opartej na złocie. Tego dnia w roku 1997 Węgry, Czechy i Polska zostały zaproszone do NATO. Jan urodził się w czasach bitwy pod Grunwaldem na granicy Bieszczad i Beskidów w Dukli. Zaraz po szkołach zamieszkał w pustelni, a po 3 latach wstąpił do franciszkanów. A że był tak zdolny jak gorliwy, to szybko awansował i wkrótce został przełożonym wszystkich franciszkanów we Lwowie. Nie uległ jednak pokusie wygodnego życia. Ciągnęło go do podobnego, ale surowszego zakonu obserwantów, czyli Bernardynów, który wtedy pojawił się w Polsce. Kiedy spełniło się jego marzenie i powołanie, miał już lat 60, ale jeszcze przez ponad 20 ciężko pracował jako znany w całym Lwowie spowiednik i kaznodzieja. Kiedy stracił wzrok i władzę w nogach, po omacku trafiał do konfesjonału. Zmarł we Lwowie 29 września roku pańskiego 1484, a w roku 1648 podczas najazdu wojsk Bohdana Chmielnickiego mieszkańcy Lwowa modlili się przy jego grobie. Wierzono potem, że jego wstawiennictwo ocaliło miasto. A święty Jan z Dukli jest dziś także patronem archidiecezji przemyskiej oraz wszystkich tych, którzy cierpią na choroby oczu.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
3: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Marie Laforette na antenie Radia Plus. Wiem, za dwie minuty będzie godzina siódma, czas na najnowsze wiadomości, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje. I o pogodzie też będzie kilka słów.
1: Radio Plus.

0: Radio Plus Głogów.
1: Potężna wichura uderzyła w polskie wybrzeże, a najgorsze dopiero przed mieszkańcami Pomorza. 300 tysięcy złotych dniówki, kolejna burza wokół zarobków lekarzy, tym razem chodzi o szpital w Mogilnie. Było bardzo blisko sensacji, Argentyna wygrała z Egiptem po szalonym meczu. Jest siódma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Potężna wichura na Pomorzu, IMGW ostrzega przed wiatrem wiejącym w porywach nawet do 120 km na godzinę. Ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia przed wichurami wydano dla powiatów puckiego i nowodworskiego. O szczegółach nasz reporter Iwo Pastuszka.
2: Silny wiatr od rana daje się we znaki na Pomorzu, ale typy pogodowe nadal obowiązują, a synoptycy ostrzegają, że wiatr będzie jeszcze przybierał na sile. Sytuację po nocy w regionie puckim opisał Maciej Kupc z Puckiej Straży Pożarnej.
3: Trzy zdarzenia w nocy, wszystkie trzy są związane z powalonymi drzewami na drogi. Taka jest sytuacja, monitorujemy. No jeszcze tutaj najgorsze ma w sumie, jeszcze kilka godzin ma tutaj silnie wiać.
2: W Krynicy Morskiej na plaży łożone są worki z piaskiem, a w związku z niebezpiecznymi prognozami wcześniej profilaktycznie przeniesiono około 400 dzieci z obozu harcerskiego do szkoły i biblioteki. Zamknięte pozostaje także molo w Brzeźnie. Najtrudniejsze warunki prognozowane są jednak około południa.
1: Z kolei przez Małopolskę przeszła wczoraj potężna burza. Najwięcej interwencji odnotowano w powiatach krakowskim, bocheńskim oraz tarnowskim. Połamane drzewa zrywały tam linie energetyczne i spadały na samochody. Ranna została jedna osoba. Kolejna burza o zarobki lekarzy i ogromne problemy szpitala w Mogilnie. 26 tysięcy złotych za godzinę i ponad 300 tysięcy złotych dniówki. Takie rachunki miała wystawiać placówkom medycznym w całej Polsce spółka neurochirurgów. Portal WP podał, że lekarze wykonywali zabiegi, które trwały tylko kilka minut. Jedną z placówek, która korzystała z tych usług, był właśnie szpital w Mogilnie. Sprawą zainteresował się NFZ, który przeprowadził kontrolę i dopatrzył się nieprawidłowości.
4: Szpital przedstawiał do rozliczenia procedury droższe, które wiązały się z pobytem pacjentów w szpitalu. Faktycznie natomiast mogły one zostać wykonane w trybie ambulatoryjnym, a więc bez potrzeby hospitalizacji. I w ten sposób dochodziło de facto do wyłudzenia wyższej refundacji z NFZ.
1: Tłumaczy Barbara Nawrocka z kujawsko-pomorskiego NFZ-u. Szpital w Mogilnie dostał ponad 2,5 miliona złotych kary. Złożył zastrzeżenie do wyników kontroli, dlatego trwa procedura odwoławcza. Bulwersująca decyzja MKOL-u. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zniósł wszystkie dotychczasowe ograniczenia wobec rosyjskich sportowców. Tymczasowo przywrócił też w prawach rosyjski Komitet Olimpijski. O czym więcej powie nasz reporter Michał Rawa.
5: W swoim komunikacie MKOL tłumaczy, że ograniczenia zostały wprowadzone po tym, jak Rosja włączyła do swojego Komitetu Olimpijskiego organizacje zanektowanych siłą Doniecka i Ługańska. Po analizie dokonanej przez MKOL wynika, że w skład rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego nie wchodzą już organizacje zanektowanych terenów i stąd decyzja MKOL-u. Międzynarodowy Komitet Olimpijski nie sprecyzował, na jak długo odwiesza rosyjski komitet. Zapewnił jedynie, że będzie monitorował sytuację.
1: Ta decyzja oznacza, że od teraz rosyjscy sportowcy mogą startować w kwalifikacjach olimpijskich, jak i na samych igrzyskach. Dotychczas mogli startować jedynie pod flagą neutralną, po udowodnieniu, że nie wspierali rosyjskiej agresji na Ukrainę.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Sensacja była o krok, ale obrońcy tytułu pokazali niesamowity charakter. Argentyna w meczu 1/8 finału mundialu była nad przepaścią. Egipt prowadził z nią już 2-0 i skutecznie się bronił. W 79 minucie Argentyna zdobyła jednak gola kontaktowego, po chwili wyrównał Messi, a zwycięstwo ciężka bramka padła w 93 minucie.
6: Po drugim golu
1: drużyna pokazała niesamowity charakter, pokorę i poświęcenie i ostatecznie zapewniliśmy sobie awans, dzięki temu, co zaprezentowaliśmy w końcówce meczu. Mówił napastnik Argentyny Lautaro Martinez. W ćwierćfinale obrońcy tytułu zagrają ze Szwajcarią, która po karnych pokonała Kolumbię.
7: Środa w Głogowie i regionie przyniesie zdecydowaną poprawę aury. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada częściowo słoneczny dzień bez opadów deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 23 stopnie. Umiarkowany wiatr z kierunków północno-zachodnich może chwilami potęgować uczucie chłodu, a ciśnienie atmosferyczne pozostanie stabilne. Teraz wynosi 1011 hektopaskali.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: Dzień dobry, poranku, 5 minut po godzinie 7, to jestem ja. Dzień dobry, Kasia Kozimor, witam i zapraszam do godziny 9. Za chwilę też Gypsy Kings, Eurythmics, już teraz Sweet Dreams. Nie śpimy, choćby nie wiem, jak słodkie sny były, choćby nie wiem, jak przytulna i fantastyczna miękka poduszka, choćby nie wiem, jak fajnie było w łóżku. Zróbmy coś fajnego, bo dzisiaj środa, 8 dzień lipca.

0: Gypsy Kings Volare na antenie Radia Plus, 13,5 minuty po godzinie 7. Właśnie czytam o pewnej pani, która ma 78 lat, policzyła wszystko w swoim życiu i stwierdziła, nie, to mi się w ogóle nie opłaca, ale to mi się opłaca. Emerytowana nauczycielka z Kalifornii sprzedała cały swój dobytek i zamieszkała na statku wycieczkowym zaprojektowanym do stałego przebywania na morzu. To pora podobno coraz częstsza praktyka, jeśli chodzi o emerytów. Po prostu nie muszą sprzątać, mają z kim pogadać, mają co robić, nie muszą zmywać, nie muszą gotować, mają z kim pogadać. No po prostu sielanka i teraz tylko volare cantare. Tak sobie myślę, że nasi emerytowani nauczyciele to co najwyżej Bieszczady mogliby pojechać. A może się mylę. Za chwilę Anna Jantar, Nic nie może wiecznie trwać, a potem Shakin' Stevens z piosenką Give Me Your Heart Tonight na antenie Radia Plus, 14 po 7.
1: Radio Plus Głogów. Radio Plus.
2: Reklama.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus, Głogów.

24 i pół minuty po godzinie 7 poranny program Radia Plus. Teraz wstaje. Najwyższy budynek świata pnie się powoli piętro po piętrze ku górze. Na razie ma 400 metrów, 100 pięter, a tych metrów ma mieć 1000, czyli kilometr. Wyobrażacie sobie wysokość kilometra, taki budynek? No, w ogóle to słabo wygląda, bo to prawie że na pustyni. No, może tam jakiś może widać z tych wysokich pięter, ale na balkon człowiek nie wyjdzie, bo pewnie dmucha nieźle, a poza tym 100 na setne piętro, a to dopiero połowa niecała budynku, wjechać windą, słabo mi się to uśmiecha. Ogólnie rzecz biorąc chyba przerost formy nad treścią. Za chwilę na antenie Radia Plus kolejne przeboje z nutą nostalgii, sprawdzimy prognozę pogody, no i

0: Radio Plus Głogów.
1: Jest 7:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wstrzymany ruch pociągów na trasie Skarżysko-Kamienna-Suchedniów. To po tym, jak na sieć trakcyjną przewróciło się drzewo. Wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Pociągi jeżdżą objazdem przez stację Opoczno-Południe. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. W wiadomościach Bielsk-Biała jest areszt dla Ukraińca podejrzanego o udział w dwóch pobiciach. Pod koniec czerwca zaatakował Polaka, który zwrócił mu uwagę na zakłócanie ciszy nocnej. Śledczy badają też sprawę innego pobicia, za którym miał stać 24-latek. Grozi mu 5 lat więzienia. Od porażki zaczęły polskie siatkarki ostatnią rundę Ligi Narodów. W pierwszym meczu turnieju w Osace Polki przegrały z Turczynkami 1-3. Podopieczne Stefano Lavariniego są bliskie awansu do turnieju finałowego. W Japonii czekają jej jednak pojedynki z wymagającymi rywalkami. Jutro rano mecze z Amerykankami, w piątek z Brazylią, a w niedzielę z Japonią.
2: Karolina Stępień, zapraszam na wiadomości z Głogowa i okolic. W Głogowie rusza kolejna edycja rodzinnej akcji Mamo, Tato chce być zdrowy. Pierwsze wakacyjne spotkanie odbędzie się już dzisiaj o godzinie 16 w ogródku sportowym przy ulicy Piasta Kołodzieja. Organizatorzy przygotowali bezpłatne atrakcje, dmuchańce i gry dla całych rodzin. Cykl zakończy się 19 sierpnia wielkim finałem na bulwarze nadodrzańskim. Coraz więcej osób chce zapisać się w historii, ustanawiając rekord Polski. Nie chodzi jednak tylko o największe potrawy czy najdłuższe przedmioty. Pomysły bywają naprawdę zaskakujące, a nad wszystkimi czuwają sędziowie z Biura Rekordów.
3: Z takich najdziwniejszych tutaj chyba Polacy królują w rekordach morsowych. Najdłuższe siedzenie zanurzonych w kostkach lodu, pod śniegiem, w lodowatej wodzie. Tutaj mamy mnóstwo rekordzistów i oni albo pływanie w lodowatej wodzie. Mamy mnóstwo nazw, z których się non-stop przewijają tutaj, biją rekordy i pobijają swoje własne rekordy nawzajem.
2: Mówiła Elżbieta Olszewska, która pracuje w Biurze Rekordów. Każdego roku w Polsce ustanawiane jest około 100 oficjalnych rekordów. Środa w Głogowie i regionie przyniesie zdecydowaną poprawę aury. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada częściowo słoneczny dzień bez opadów deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 23 stopnie. Umiarkowany wiatr z kierunków północno-zachodnich może chwilami potęgować uczucie chłodu, a ciśnienie atmosferyczne pozostanie stabilne. Teraz wynosi 1011 hektopaskali.
0: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
4: Dzień dobry, poranku. Za 27 minut będzie godzina 8. Za chwilę u nas London Beat, I've Been Thinking About You, a teraz Tina Turner i The Best. Oby ten dzień był dla nas jak najlepszy, abyśmy my byli dzisiaj jak najlepsi i dali wszystko z siebie. Tego wam życzę z całego serca o poranku, bo dobrze się nastawić na to, co nas dzisiaj czeka. Niech to będą same dobre rzeczy.

0: Ciekawe, czy im się uda. Otóż, nie wiem, czy wiecie, drodzy słuchacze, NASA przygotowuje niezwykły eksperyment. Planuje po raz pierwszy w historii celowo rozpalić ogień na powierzchni Księżyca. No takie ognisko chcą zrobić, zobaczyć, czy to się zapali, czy się nie zapali. Mam nadzieję, że się nic nie spali, bo tam niewiele do spalenia jest. W każdym razie dosyć ciekawa historia. Poproszę o transmisję online. Ja to muszę zobaczyć na własne oczy. I żeby mi tam jakiś matac nie było, że w studiu filmowym nakręcone. No dobra, za 18 minut 8 poranny program Radia Plus, to rano wstaje, za chwilę Madonna, Like a Prayer, Roy Orbison, You Get It, a potem pytanie przed śniadaniem, wspaniały ręcznik do zdobycia. No, przyznam szczerze, jeden sobie wzięłam z półeczki, korzystam z niego i na korcie, i na basenie, także polecam, bo jest naprawdę milusieńki, dobrze wchłania, a kolory są niebiańskie. Zresztą na naszym profilu na Facebooku można zobaczyć, jak go prezentuje owinięta w niczym szal. No dobrze, to pytanie przed śniadaniem przed godziną 8 na antenie Radia Plus, a za chwilę obiecana wcześniej Madonna i Roy Orbison.
1: Radio Plus, Głogów.
2: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
3: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
4: A co mamy do wyboru?
3: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
4: A gdzie ty jesteś, skarbie?
3: Jestem w Planet Tours w galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
5: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Za 6 minut będzie godzina 8, poranny program Radia Plus. Rano wstaję, przypominam o naszej akcji Pokaż jak się ruszasz na stronie internetowej www.radioplus.pl. Specjalny formularz zgłoszeniowy. Już w najbliższy piątek finał tej zabawy, a do wygrania rakieta tenisowa. Oczywiście zaproszenie na korty i na spotkanie ze mną na tych kortach, czyli jakaś rozgrywka, gra, bądź też instruktaż. No i oprócz tego 1000 zł kieszonkowego na przyjazd do Warszawy. Gorąco zachęcam, by wziąć udział w tej zabawie. Pokaż, jak się ruszasz na stronie internetowej. No właśnie, a ja mam pytanie dzisiaj przed śniadaniem do was następujące. Co z was częściej siódme poty wyciska? Czy słońce, czy jakaś aktywność? Jeśli aktywność, napiszcie jaka. Znaczy, w skrócie, gdzie zabijcie ten ręcznik, który mam dzisiaj dla was do zdobycia w pytaniu przed śniadaniem. Ręcznik czeka, a ja się pytam, gdzie go zabierzecie w najbliższym czasie. To teraz Robert Gawliński o sobie samym, a jeśli chodzi o te ręczniki i te pytania, gdzie go zabierzecie, to proszę o SMS-y 691-141-141 to numer do Radia Plus. Za 5 minut 8.

0: Radio Plus Głogów.
1: Dziś drugi dzień szczytu NATO w Ankarze. Powiemy o najważniejszych ustaleniach. To ostatnie godziny na przedstawienie konkretnych rozwiązań. Mija termin ultimatum dla minister zdrowia. Za pół godziny wszystko będzie jasne. CKE opublikuje wyniki egzaminów maturalnych. Jest ósma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Więcej pieniędzy na obronę przeciwdronową, F-35 dla Turcji i serwisowanie rakiet Patriot poza USA to pierwsze deklaracje ze szczytu NATO w Ankarze. Wszyscy członkowie sojuszu potwierdzili też zobowiązanie do wzajemnej obrony w przypadku ataku, co już ustalono na trwającym od wczoraj szczycie, o tym Mateusz Gołębiewski.
2: Kluczowym wydarzeniem szczytu było pojawienie się prezydenta USA Donalda Trumpa, który poinformował, że rozważa sprzedaż Turcji samolotów F-35. Decyzję zdążył już skrytykować Izrael. USA, Niemcy, Szwecja, Holandia i Polska podpisały też porozumienie dotyczące serwisowania w Europie rakiet systemu Patriot.
3: To pokazuje, że jesteśmy zdeterminowani, ażeby jako NATO, żeby zwiększać budżet obronny, zwiększać systemy obronne i możliwości produkcyjne.
2: Mówi generał Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy strategicznego NATO. Trump ponownie zadeklarował też chęć przejęcia Grenlandii, a jak podały amerykańskie media, zatwierdził również ataki na Iran, które wojsko USA przeprowadziło w nocy.
1: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Mija ultimatum postawione przez premiera. Minister zdrowia ma ostatnie godziny na przygotowanie zmian w ochronie zdrowia. Rekomendacje mają zostać przedstawione na specjalnej konferencji prasowej. Zmiany były omawiane na spotkaniach szefowej resortu i przedstawicieli NFZ-u z premierem. A wszystko po tym, jak Donald Tusk zażądał planu naprawczego w systemie ochrony zdrowia. W przeciwnym razie, jak mówił, będą konsekwencje, w tym te personalne. Co z przyszłością minister zdrowia? O tym już teraz nasz reporter Michał Rawa.
4: Premier tonował nastroje, sugerując, że Jolanta Sobierańska-Grenda utrzyma stanowisko. Podkreślał, że jego rolą nie jest szukanie kozłów ofiarnych. Zapowiedział też, że dzisiaj dojdzie do prezentacji szczegółowych zmian w ochronie zdrowia przygotowanych przez Ministerstwo Zdrowia i NFZ.
5: Dotyczących i nieprawidłowości w systemie płac, wyceny świadczeń, organizacji prac szpitali. Na tym siedzieliśmy ostatnich kilkadziesiąt godzin.
4: Rozmowy były kontynuowane też we wczorajsze popołudnie. Ich efektem ma być kompleksowy plan naprawy sytuacji w ochronie zdrowia, który, jak zaznacza premier, ma w trybie pilnym zostać wprowadzony w życie.
1: A powodem ich wprowadzenia jest przede wszystkim sytuacja w warszawskim Szpitalu Południowym. Kary mają być bardziej dotkliwe. Ministerstwo Sprawiedliwości chce 10-krotnie podnieść stawki dzienne grzywien w kodeksie karnym. Minimalna kara wzrosłaby ze 100 zł do 1000, a maksymalna mogłaby sięgnąć nawet 10 800 000 zł.
6: Przez te blisko 30 lat sytuacja gospodarcza i majątkowa oczywiście się zmieniła i potrzebujemy takiej gruntownej, całkowitej aktualizacji tych stawek dziennych i proponujemy wzrost 10-krotny.
1: Tłumacz Arkadiusz Myrcha, wiceminister sprawiedliwości. Uwagi i opinie do projektu można zgłaszać do drugiej połowy lipca.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nerwowy poranek dla maturzystów. Za niecałe pół godziny poznają wyniki swoich egzaminów.
7: Polskim się będę stresował, ale matematyką to nie.
8: Ja podobnie, tylko ten polski z podstaw.
9: Głównie z matematyką rozszerzoną będą nerwy. No i lekko z polskim, ale angielski to na luzie.
10: No, polski też raczej na luzie.
1: Słyszymy od maturzystów na chwilę przed ogłoszeniem wyników. Aby zdać maturę, trzeba uzyskać co najmniej 30% punktów z każdego przedmiotu obowiązkowego.
11: Środa w Głogowie i regionie przyniesie zdecydowaną poprawę aury. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada częściowo słoneczny dzień bez opadów deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 23 stopnie. Umiarkowany wiatr z kierunków północno-zachodnich może chwilami potęgować uczucie chłodu, a ciśnienie atmosferyczne pozostanie stabilne. Teraz wynosi 1011 hektopaskali.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
12: Dzień dobry, poranku, witajcie. Za chwilę na naszej antenie kogoś przywitam w pytaniu przed śniadaniem. Na zegarze 4,5 minuty po 8, to teraz na naszej antenie Take That. Niespodzianka, nie Take That, tylko Wake Me Up Before You Go Go. Take That będzie za pół godzinki, teraz Wham.

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 km bez tankowania. Nissan Qashqai.
3: Największe centrum PHP w regionie zaprasza do nowoczesnego punktu sprzedaży w Głogowie przy ulicy Północnej 12. Dobierzemy dla Państwa rękawice, obuwie, odzież i inne artykuły ochrony indywidualnej. Zadbamy o higienę, bezpieczeństwo i niezawodną ochronę Twojego pracownika. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Alfa i Omega, Centrum Higieny i PHP. Głogów, ulica Północna 12. Telefon 76 833 56 62. www.aio.com.
4: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
5: Ale duża.
6: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
7: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
5: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
7: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: W Leroy promocja trwa! Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: A z nami jest Agnieszka. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Wkrótce wyjazd, spakowana?
2: No, połowicznie.
1: Ale lista jakaś jest chyba rzeczy do zabrania, co?
2: Lista jest stała, już od lat mam listę i później jadę według tej listy, bo tak robiłam sobie co roku, a stwierdziłam, po co to co roku od nowa, jak i tak biorę zawsze te same rzeczy.
1: No właśnie, ja znam takich, którzy po powrocie piorą wszystko, z powrotem kurują do walizki, odstawiają walizkę i czekają na jakąś dobrą ofertę last minute i wtedy biorą walizkę i lecą z powrotem.
2: Ale to oczywiście... no to dobrze zorganizowani.
1: Ale to oczywiście na przykład takie kierunki jak Egipt i snurkowanie, bo tam dwie koszulki wystarczą, maska, płetwy, to i tak pod ręką nie musi leżeć, może w tej walizce i tak można sobie naokoło i szczególe i w ogóle.
2: Tak, ale to nawet może być mini walizeczka.
1: No właśnie, może być nawet mini walizeczka. Słuchaj, ale coś mi się tutaj nie podoba. Nie, tak
2: co
1: naprawdę to mi się
2: wszystko podoba.
1: Mi się podoba. Agnieszka napisała, że będzie odpoczywać, czyli ty, w rytmie slow life. Czyli tak bez specjalnych jakichś szaleństw typu rower, kajak, nie wiem, co tam jeszcze można wymyśleć.
2: Bez.
1: Tak?
2: Chociaż zamierzam troszeczkę Nordic walkingu łyknąć.
1: Ale wiesz, nie przesadzaj.
2: No nie będę. Jak i siebie znam, to na pewno nie.
1: Napisałeś, że twoim zadaniem będzie głównie wytwarzanie witaminy D poprzez słońce.
2: Tak, dokładnie. Ja uwielbiam się wylegiwać, w sensie właśnie nic nie robić i uwielbiam gorąc i ciepło. Ach. Jak wszyscy ledwo żyją upały, to ja jestem w swoim żywiole.
1: Czyli wtedy dopiero rozkwitasz. Dobra, powiedz, tak. Przyznaj się, no chociaż książkę poczytasz albo radia posłuchasz, co?
2: Tak, książkę obowiązkowo. Książkę no. Obowiązkowo.
1: To już
2: no i radio myślę, że też będzie tam odbierać, gdzie będę.
1: No pewnie. No dobrze, to jesteśmy umówione. Ręcznik dla ciebie. Przyda się, zasłużyłaś, napisałaś ładnego SMS-a. Dziękuję ci. Fajnego wypoczynku życzę z Radiem Plus oczywiście.
2: Dzięki i nawzajem.
1: I do
2: wszystkiego dobrego.

0: Don't Stop Me Now, Queen w Radio Plus. Niech nas nic dzisiaj nie powstrzyma, niech gdzieś dzień będzie piękny. Rozpędzajmy się. Meta już tuż, tuż, czyli weekend, ale na razie trzeba na to wszystko zapracować. Jest środa, czas na wiadomości.
1: Radio Plus Głogów.
2: Reklama.
1: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
4: Na paznokcie.
3: A może na ratę? Za nowego SUV-a od Bike.
1: Teraz Bike 5. Dostępny w bajkowym leasingu. Od 199 zł netto miesięcznie. Bike. Wybór staje się prosty.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Głogów.
1: Jest 8:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomość w Radiu Plus. Trwają poszukiwania 11-latki z Siedlec. Lena Kozioł wczoraj około 16:00 została odwieziona przez członka rodziny na ulicę Starowiejską. Nie dotarła jednak do mieszkania i nie skontaktowała się z rodziną. Ma około 156 cm wzrostu i może poruszać się na hulajnodze. Policjanci proszą o kontakt wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek informacje o dziewczynce. Będzie pismo do ICE w sprawie pobytu Zbigniewa Ziobry w USA. Do amerykańskiej służby imigracyjnej napisze minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Prokurator generalny zapyta, na jakiej podstawie poseł PiS-u Zbigniew Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych po tym, jak Węgry cofnęły mu status uchodźcy. Miał być gotowy za 2 lata, ale na razie nie wiadomo, kto go zbuduje. Przetarg na zaprojektowanie i wykonanie następcy Daru Młodzieży dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni nie przyniósł żadnych ofert. Uczelnia zapowiada powtórzenie procedury.
2: Do dnia 1 lipca nie wpłynęła żadna oferta. Trwają przygotowania do ogłoszenia kolejnego postępowania przetargowego. Obecnie analizujemy zaistniałą sytuację i w najbliższym czasie będziemy podejmować dalsze działania.
1: Mówi Zuzanna Szwedek-Kwiecińska, rzeczniczka Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Nowy żaglowiec będzie 3-masztową fregatą o długości około 112 metrów z szerszym kadłubem i wyższymi masztami niż obecny Dar Młodzieży.
3: Wiadomości z Głogowa i okolic, Karolina Stępień, zapraszam. Miasto Głogów zrobiło kolejny krok w stronę usunięcia nielegalnego składowiska odpadów niebezpiecznych przy ulicy Południowej. W przetargu wpłynęły 2 oferty na ponad 16 i 22 miliony złotych. Obie mieszczą się w budżecie, bo samorząd zabezpieczył na realizację zadania ponad 43 miliony. Teraz urzędnicy sprawdzają dokumenty i wybiorą wykonawcę, który zajmie się likwidacją niebezpiecznych odpadów. 3 firmy chcą przeprowadzić remont środkowej części fosy miejskiej w Głogowie. Najtańsza oferta opiewa na blisko 987 tysięcy złotych, a najwyższa przekracza 1,5 miliona. To więcej niż 920 tysięcy złotych, które miasto zabezpieczyło na realizację inwestycji. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, odnowione zostaną zabytkowe mury, schody prowadzące do ulicy Bolesława Krzywoustego oraz chodnik. Pojawi się również nowy element rekreacyjny.
4: Będziemy chcieli, żeby wróciło tam coś, czego zalążek mieliśmy kilka lat temu, czyli ścianka wspinaczkowa dla dzieci i młodzieży.
3: Mówił prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz. Miasto analizuje teraz złożone oferty. Środa w Głogowie i regionie przyniesie zdecydowaną poprawę aury. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada częściowo słoneczny dzień bez opadów deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 23 stopnie. Umiarkowany wiatr z kierunków północno-zachodnich może chwilami potęgować uczucie chłodu, a ciśnienie atmosferyczne pozostanie stabilne. Teraz wynosi 1011 hektopaskali.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Dzień dobry, o poranku. Za chwilę na naszej antenie Bonnie Emma Baker, teraz Take That i Back for Good. Budzimy się o poranku za 26 minut 9.

0: Tak, wakacje, czas bez troski. Właśnie czytam, że pewna pani z Polski nie doleciała do Grecji, ponieważ się bardzo awanturowała na lotnisku, odmawiała wykonywania poleceń obsługi i tak dalej, po prostu diabeł w nią wstąpił i koniec, i po wakacjach. Z drugiej strony czytam, że w Warszawie para podróżująca z Niemiec zostawiła na peronie swoje 4-letnie dziecko, jakoś nie zauważyli, że nie wsiadło i pojechali. Na szczęście z jednej stacji do drugiej w obrębie miasta, więc udało się i wszystko dobrze się skończyło, ale jednak mimo wszystko roztargnienie, no na upał nie zwalę, bo przecież ostatnio trochę chłodniej. Za chwilę Perfekt Niepokonani, będzie też Sandra i Everlasting Love na antenie Radia Plus. Za 18 minut 9.
1: Radio Plus, Głogów.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład Smart TV LG AI, aż 75 cali, QNET, intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory tylko 3,99 za kilogram oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
12: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
11: Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. A 10 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre 7,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
14: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Ekspert taniej masz.
15: Po reklamie.

Ewa Lasniego, Afisandra na antenie Radia Plus. Jestem bardzo ciekawa, z kim spotkam się na korcie w finale naszej zabawy. Pokaż, jak się ruszasz. Jeszcze szansa, żeby wysłać swoje zgłoszenie do końca tego tygodnia. W piątek wielki finał po godzinie 8 kogoś wybierzemy. Na stronie internetowej www.radioplus.pl specjalny formularz zgłoszeniowy. Ruszcie się i pokażcie, jak się ruszacie. Warto, nagrody czekają. Dzisiaj jeszcze zestaw do badmintona do zdobycia w Radiu Plus. Ale to po godzinie 9. Po 9 również Agnieszka Murawska was przywita. No i przeboje z nutą nostalgii na naszej antenie wciąż w letnich rytmach będą nam towarzyszyć. A teraz Nil Sedaka u Karola. Ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Wracam jutro po 6:00.

0: Radio Plus Głogów.
1: Reklama.
2: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
3: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
4: O, mechanik idzie.
5: Mamma mia, el compressor.
6: Facciamo subito, sì?
7: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
8: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
9: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
10: Volkswagen.
1: Po reklamie.

0: Huraganowy wiatr na Pomorzu. Najtrudniejsze będą najbliższe godziny. Chcemy twardszego stanowiska NATO wobec Rosji. Prezydent Nawrocki podczas szczytu w Ankarze. Polacy coraz rzadziej wybierają wakacje w kraju. O tym powiemy na koniec. Jest 9:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Już teraz nawet 100 km na godzinę, ale najtrudniejsze będą najbliższe godziny. Potężna wichura na Pomorzu. Z huraganowym wiatrem mierzy się przede wszystkim Zatoka Pucka i Mierzeja Wiślana. Ewakuowano tam już blisko 1000 harcerzy.
1: Na terenie powiatu nowodworskiego trwa obecnie 10 obozów harcerskich, w których uczestniczy łącznie 927 osób. Wszystkie obozy zastosowały się do naszej rekomendacji i zostały ewakuowane do bezpiecznych obiektów, m.in. do szkół podstawowych, biblioteki oraz innych przygotowanych miejsc zapewniających bezpieczne schronienie.
0: Mówi Anna Piechowska ze Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim. Na dużo pracy mają też służby w Małopolsce. Wczorajsze nawałnice zrywały dachy i łamały drzewa.
2: Większość działań była związana z usuwaniem powalonych drzew i konarów. W miejscowości Siercza w powiecie wielickim drzewo przewróciło się na samochody osobowe oraz uszkodziło linię energetyczną. Tam jedna osoba doznała urazu ręki i pozostawała pod opieką zespołu ratownictwa medycznego. W powiecie bocheńskim silny wiatr uszkodził pokrycia dachowe 4 budynków mieszkalnych.
0: Relacjonuje Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Dziś ostrzeżenia przed silnym wiatrem będą obowiązywać przynajmniej do 17. Polska chce twardszego stanowiska NATO wobec Rosji, mówi Karol Nawrocki. Prezydent przybył do Ankary na szczyt NATO, którego głównym tematem jest bezpieczeństwo sojuszu i przyszłość wspólnej obrony. Polska chce, by sojusz jednoznacznie traktował Rosję jako główne zagrożenie i wzmacniał wschodnią flankę.
3: To także z punktu widzenia Polski musi wybrzmieć, że Federacja Rosyjska jest, pozostaje i pozostanie zagrożeniem dla Sojuszu Północnoatlantyckiego.
0: Dodatkowym sygnałem dla Warszawy była rozmowa Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem, który potwierdził utrzymanie stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce.
3: Można powiedzieć, że ta autostrada do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce na poziomie prezydentów, na poziomie politycznym jest otwarta.
0: Warszawa podkreśla, że wobec zagrożeń ze strony Rosji bezpieczeństwo sojuszu wymaga jedności, dalszego wzmacniania potencjału militarnego oraz utrzymania silnej obecności wojsk sojuszniczych na wschodniej flance. Po ataku tortem na prezydenta Poznania wstępna Rady Miasta odbywa się już na nowych zasadach. Przed wejściem na salę wszystkich gości sprawdzali strażnicy, wręczali też identyfikatory. Duży bagaż trzeba było zostawić w depozycie, a publiczność została oddzielona od radnych.
4: Dzień dobry. Tutaj w torbie jest...
5: To jest laptop, rozumiem.
6: Jakub Marciniak, Stowarzyszenie PWK2. Musieliśmy pokazać dowód, musieliśmy się podpisać i musieliśmy zdać w depozyt plecak, torbę, to cokolwiek ze sobą przynieśliśmy.
7: Leczak Lechosław, Stowarzyszenie My Poznaniacy. Takiego przyjęcia jeszcze nie było, a przede wszystkim rozdzielenia radnych od publiczności.
8: A to dobrze, że jest takie rozdzielenie?
7: Nie, absolutnie nie.
0: Przypomnijmy, podczas sesji Rady Miasta mężczyzna obrzucił prezydenta Poznania ciastem. Sprawca określił swoje działanie jako wotum nieufności wobec Jacka Jaśkowiaka. Policja zatrzymała 2 osoby, usłyszały zarzuty, grożą im 3 lata więzienia.
9: Wiadomości Radia Plus.
0: Polacy coraz częściej szukają wakacji za granicą, a tak przynajmniej wynika z raportu Google'a. Według tych danych zainteresowanie krajowymi kierunkami spadło o niemal 1/3, podczas gdy liczba wyszukiwań dotyczących zagranicznych wyjazdów wyraźnie wzrosła. Największą popularnością cieszą się Włochy, Hiszpania i Turcja. Trendy zmieniają się z tygodnia na tydzień, zależnie od pogody, mówi Marek Kamiński, ekspert do spraw turystyki.
10: Biorąc pod uwagę tygodnie poprzednie, wygrywała Polska, bo była piękna pogoda w Polsce. Natomiast ten tydzień ostatni, klienci wyszukują już oferty zagraniczne z tego prostego powodu, że szukają ciepła, takiej pogody, która jest przewidywalna i pewna.
0: No, przypomnijmy, najczęściej wyszukiwanym kierunkiem są Włochy.
9: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
11: 4 minuty po 9:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Bonnie Tyler na początek tej godziny.

0: Paul Young w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, chociaż lato w tym momencie takie bardziej jesienne niż letnie, ale ponoć te wysokie temperatury wrócą do nas w przyszłym tygodniu, na razie oddychamy. W kalendarzu 8 dzień sierpnia, środa, a jak środa, to pytam, co mi w duszy gra i pierwsza podpowiedź już za chwilę.
1: Radio Plus.
2: Radio Plus Głogów.
3: Reklama.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Panie pas

0: i na mediaexpert.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
4: Volkswagen.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
7: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
8: Po reklamie.

Phil Collins w Radiu Plus, Lato z nutą nostalgii. 27 minut pozostało do 10. Czas na pierwszą podpowiedź, co mi w duszę gra. Jest środa, więc pytam, ale najpierw zasady. Do 10.30 usłyszycie 3 podpowiedzi. Waszym zadaniem jest nie tylko odgadnąć hasło, ale także napisać 1-2 zdania. Z czym to hasło wam się kojarzy? To dla jasności nie liczy się, kto pierwszy, ten lepszy. Chociaż jeśli będzie kilka takich samych, ale odpowiedzi takich, które nam się tutaj będą bardzo podobały, to zdecyduje kolejność zgłoszeń. A SMS-y wysyłamy pod numer 691-141-141 do zdobycia torba, co mi w duszy gra, i coś jeszcze do tej torby w ramach niespodzianki dorzucę. Czas na pierwszą podpowiedź. Hasło składa się z 2 słów i podpowiedź numer 1 na talerzu i do bukietu. Przypominam, 2 słowa hasła. Kolejna podpowiedź za chwilę. A teraz już moje jedyne marzenie i Anna Jantar w Radiu Plus.

0: Beinga Karla i w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 15 minut pozostało do 10 i czas na drugą podpowiedź dotyczącą tego, co mi w duszy gra. I ta podpowiedź brzmi tak. Może być z ogródka, ale i do czytania. Przypominam, hasło składa się z dwóch słów, a oprócz hasła liczy się także jedno, dwa zdania, z którym to hasło Wam się kojarzy. Numer SMS-owy 691-141-141. Jeszcze jedna podpowiedź będzie po 10.
1: Radio Plus Głogów.
2: Reklama. Ale duża.
3: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co? To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
8: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne, złoty 49 zł za kilogram. A pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL, 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
9: jest! Po reklamie.

0: prześliczna wiolonczelistka i skaldowie w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. A przypominam, że oprócz tego, co mi w duszy gra, pytam także o to, a właściwie zachęcam do tego, żebyście pokazali nam, jak się ruszacie na radioplus.pl. Jest specjalny formularz. Przy okazji Wimbledonu w Radiu Plus zachęcamy do tego, abyście podzielili się z nami swoją sportową pasją. Na radioplus.pl, tak jak wspominałam, jest specjalny formularz, a do zdobycia nagroda główna już w piątek, czyli lekcja tenisa z Kasią Kozimora, do tego rakieta i kieszonkowe do tego, żebyście do Warszawy przyjechali i na korcie się z Kasią spotkali. Radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów. Na zegarze 3 minuty do 10, za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus, Głogów.

0: Radio Plus Głogów.
1: Nieco ponad 80% maturzystów zdało tegoroczny egzamin. Poznaliśmy wyniki. Niebezpieczna pogoda na północy Polski. Wieje bardzo silny wiatr. Na Mazurach ewakuacja obozów harcerskich. Minęła 10:00, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 81% maturzystów zdało egzamin. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki. 12% będzie mogło podejść do poprawki w sierpniu. Aby zdać maturę z trzech obowiązkowych egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka obcego, trzeba uzyskać co najmniej 30% punktów. Niebezpieczna pogoda na Warmii i Mazurach. Kierownik obozu zdecydował o nocnej ewakuacji harcerzy z bazy obozowej we Fromborku. Uczestnicy przenieśli się z namiotów do budynku stołówki, mówi rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków Łukasz Wróblewski.
2: Komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie po przeprowadzeniu oględzin obozowiska, stwierdzając uszkodzenie namiotów oraz przewrócone drzewo na budynek pomocniczy, wspólnie z kierownictwem obozu podjęli decyzję o ewakuacji całego obozu.
1: Do szkoły podstawowej we Fromborku przeniosła się 60 dzieci. Na Warmii i Mazurach jest teraz około 40 obozów harcerskich, to łącznie 2,5 tysiąca harcerzy oraz 400 opiekunów. Strażacy zapewniają, że są przygotowani.
2: Apelujemy jako Straż Pożarna do organizatorów obozów, ale też do wszystkich mieszkańców regionu o śledzenie komunikatów i ostrzeżeń meteorologicznych oraz niebagatelizowanie prognozowanych zjawisk atmosferycznych. Bezpieczeństwo uczestników wypoczynku pozostaje priorytetem dla wszystkich służb.
1: Burze i silny wiatr dziś również nad morzem. Najbardziej niebezpiecznie jest w rejonie Zatoki Puckiej, Żuław i Mierzei Wiślanej. W porywach wieje tam ponad 100 km na godzinę. W Gdańsku Brzeźnie zamknięto molo. Na miejscu jest Iwo Pastuszka. Mimo wiatru spacerowiczów nie brakuje.
3: Niezwykłe, bo takie są fale super. Ale jest trochę niebezpiecznie.
4: Nie obawiamy się, ale widać, że trzeba mieć respekt. Niestety, bo to jest jednak żywioł, nie?
5: Tam gdzieś w Krynicy Morskiej podobno jest bardzo ekstremalnie, natomiast tutaj nie czujemy, no mieszkamy jakiś kilometr stąd i też nie czujemy tego wiatru. Czasem jest tak, że widać po sosnach, czy się chwieją. Dzisiaj jest tak jeszcze umiarkowanie.
6: No w tej chwili już tak mocno nie wieje, natomiast 10 lat temu, jak się przeprowadziliśmy tutaj, to faktycznie był taki bardzo mocny sztorm. Wiem, że tak, to jest dla mnie przeżycie. Tym razem jeszcze nie.
7: Trzeba uważać i będzie dobrze.
1: Ostrzeżenia IMGW nad morzem, na Warmii, Mazurach i Podlasiu będą obowiązywały jeszcze przez kilka godzin. Blisko 14 ton nielegalnego tytoniu oraz linię produkcyjną zabezpieczyli funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Nielegalna fabryka działała na terenie powiatu tomaszowskiego w województwie łódzkim. Zatrzymano też 44-letniego mężczyznę.
8: Mężczyzna usłyszał zarzuty nielegalnej produkcji, wprowadzania do obrotu wyrobów tytoniowych. Zastosowano wobec niego dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju i poręczenie majątkowe.
1: Mówił Piotr Zakielarz z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu. Śledztwo nadzoruje prokuratura rejonowa w Tomaszowie Mazowieckim. Państwo mogło stracić 15 milionów złotych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ćwiczenia ewakuacyjne odbyły się w jednym z najważniejszych budynków kościelnych w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski. Odbywają się raz na dwa lata, a Aneta Paszko sprawdzała, co je wyróżnia.
9: Ćwiczenia ewakuacyjne w obiektach sakralnych wymagają uwzględnienia ich specyfiki. W przypadku episkopatu, cennego archiwum, obecności zabytków i układu przestrzennego, jak przyznaje zarządca budynku, ekonom ksiądz Marcin Kokoszka, wszystko odbyło się zgodnie z planem.
10: Jest przygotowany projekt ewakuacji. Budynek ma również cały system przeciwpożarowy SSP, sterowany komputerowo. Na każdym piętrze jest osobna osoba, która przelicza osoby, które pracują w biurach, które POTA wyprowadza i zgłasza tutaj przy wyjściu z budynku.
9: Na co dzień w budynku Episkopatu Polski pracuje ponad 50 osób z różnych instytucji oraz fundacji powiązanych z Kościołem.
1: O czym informowała Aneta Paszko.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
11: Prawie 5 minut po 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Flames of Love i Fancy na początek tej godziny.

les yeux. Le soleil est si haut. Je caresse tes jambes.

Ben with the Grey Elombri, Jean-François Maurice w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii. Takie temperatury jak 28 stopni w cieniu u nas w przyszłym tygodniu. A na razie odpoczywamy. Natomiast czas na trzecią, ostatnią podpowiedź dotyczącą tego, co mi w duszy gra. I ona brzmi tak. Poznań, Janusz Pyziak, Gabrysia. Przypominam, hasło składa się z dwóch słów, ale waszym zadaniem jest nie tylko odgadnąć hasło, lecz także napisać, co wam z tym hasłem się kojarzy.

0: Radio Plus Głogów.
1: Reklama.
2: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Największe centrum PHB w regionie zaprasza do nowoczesnego punktu sprzedaży w Głogowie przy ulicy Północnej 12. Dobierzemy dla Państwa rękawice, obuwie, odzież i inne artykuły ochrony indywidualnej. Zadbamy o higienę, bezpieczeństwo i niezawodną ochronę Twojego pracownika. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Alfa i Omega, Centrum Higieny i PHB. Głogów, ulica Północna 12. Telefon 76 833 56 62. www.aio.com.pl.
4: Marian, Ty to lubisz taniej kupić, nie?
5: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
4: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
5: O, i to lubię najbardziej.
6: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa. Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Po reklamie.

słodkiego, miłego życia kombi Radio Plus Lato z nutą nostalgii. 25 minut pozostało do 11. Czas na rozstrzygnięcie zagadki, co mi w duszy gra, a gra mi kwiat kalafiora. I wiadomość nadesłała m.in. Małgorzata. Kwiat kalafiora kojarzy mi się z czasami, gdy miałam naście lat i zaczytywałam się w książkach Małgorzaty Musierowicz. Pomyślałam, że chętnie w tym roku wrócę do całej Jerzycjady, sprawdzę, czy się zestarzała i jak odbieram przygody Borejków dziś. Dzięki za przypomnienie lektury. A polecamy się. To napisała Małgośka z Gdańska i do Małgośki z Gdańska trafi torba z niespodzianką od Radia Plus. Roxette, Listen to Your Heart, teraz.

0: Plus Głogów. Radio Plus. Reklama.
1: Ty plus coś dla urody równa się codzienna pielęgnacja z Carrefourem. Bo teraz wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 11.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
1: Po reklamie.

0: Chałupy, welcome to Zbigniew Wodecki. Na koniec 10 do 11, 3 minuty za moment w studium Mikołaj Gronet i najnowsze wiadomości Radia Plus.
1: Radio Plus. Radio Plus.

0: Radio Plus Głogów.
1: Zbliża się kolejna eskalacja na Bliskim Wschodzie. Za chwilę słowa Donalda Trumpa. Mazurskie służby apelują do żeglarzy, żeby nie wypływali wszystko przez koszmarny wiatr. Część umów śmieciowych może zniknąć. W życie weszła reforma Państwowej Inspekcji Pracy. Minęła 11. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Stanowcze słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych i wizja eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Donald Trump oświadczył, że wstępne porozumienie pokojowe z Teheranem przestało obowiązywać. Choć w wojnie między USA a Iranem formalnie trwało dotąd zawieszenie broni, minionej nocy doszło do ponownych ataków z obu stron. Dla mnie to już koniec rozmów z Iranem. To prawdziwe szumowiny. Wiecie, co to znaczy? Szumowiny, którymi rządzą chorzy ludzie. Minionej nocy siły USA zaatakowały ponad 80 celów w Iranie. Z kolei Teheran uderzył w amerykańskie bazy w Kuwejcie i Bahrajnie. Mazurskie służby apelują do żeglarzy: dziś lepiej zostańcie w porcie. Nad regionem nadciągają gwałtowne burze, ulewny deszcz i bardzo silny wiatr. Warunki na jeziorach mogą zmienić się błyskawicznie.
2: Mamy cały czas informacje o stałym wietrze 6-7 w skali Beauforta, w porywach do 9. Zostańmy dzisiaj i prawdopodobnie jutro w porcie, w bezpiecznym porcie.
1: Mówił prezes Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Jarosław Sroka. Jeśli burza zaskoczy na jeziorze, natychmiast należy kierować się do najbliższego brzegu. Na Warmii i Mazurach strażacy interweniowali do tej pory już 230 razy, 100 razy tylko w ciągu ostatniej godziny. Od dziś urzędnicy będą mogli zmieniać tak zwane umowy śmieciowe. W życie weszła reforma Państwowej Inspekcji Pracy. Zmianą przyjrzał się nasz reporter Jakub Krzyżak.
3: Reforma daje inspektorom możliwość przekształcania pozornych umów cywilnoprawnych i kontraktów B2B w umowy o pracę. W przypadku wykrycia naruszeń kontroler najpierw wyda polecenie ich usunięcia, a jeśli to okaże się nieskuteczne, wystąpi do Okręgowego Inspektora Pracy o wydanie decyzji przekształcającej nieprawidłowo zawartą umowę. Zarówno pracodawca, jak i pracownik będą mogli odwołać się od takiej decyzji do Sądu Pracy. To nie jedyne zmiany, bo reforma obejmuje też m.in. wymianę informacji i danych między ZUS, PIP i KAS. Dwukrotnie zwiększa też grzywny za wykroczenia przeciwko prawom pracowniczym. Maksymalna będzie wynosić 60 tysięcy złotych.
1: Zmiany budzą wątpliwości, szczególnie wśród pracodawców. Prezydent, podpisując ustawę, skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Po 125 latach w końcu dotarły do Krakowa zapomniane witraże z Niemiec z przełomu XIX i XX wieku, miały zdobić katedrę na Wawelu. Można je zobaczyć na wystawie w krakowskim Muzeum Archidiecezjalnym.
4: Prezentują wizerunki wybranych polskich świętych i błogosławionych. I tutaj szczególnie efektowny jest witraż z przedstawieniem świętego Kazimierza Królewicza. Taką ciekawostką jest też na przykład kompozycja przedstawiająca świętą Jadwigę Śląską. Jest to jedyna postać z tego grona, która nie jest bezpośrednio związana z Krakowem.
1: Mówiła kuratorka pomocnicza wystawy Joanna Ucik. Zobaczyć można też XIX-wieczny witraż świętego Leonarda projektu Jana Matejki. Dzieło długo uchodziło za zaginione.
5: Szansa przyjrzenia się bardzo precyzyjnemu sposobowi nanoszenia farby witrażowej na szkło, kunsztowi warsztatowemu, ale również w tym witrażu odkryjemy kilka na pierwszy rzut oka niewidocznych szczegółów.
1: Dodawał kurator Tomasz Szybisty. Ekspozycja składa się z 15 witraży, kilkunastu szkiców i obrazów, a także archiwalnych zdjęć. Wystawę w krakowskim Muzeum Archidiecezjalnym można oglądać do końca września.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
6: 4 minuty po 11:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Chris de Barkey, Lady in Red na początek tej godziny.

0: You're the one that I want i John Travolta, Olivia Newton-John w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, 20 minut po 11 teraz na zegarze. Latać, skakać, pływać, w tańcu w ruchu wypoczywać. Coś tam chyba mi się jeszcze zgubiło, ale chodzi o to, że czekamy na wasze zgłoszenia do naszej zabawy. Pokaż, jak się ruszasz. Na radioplus.pl jest specjalny formularz. Proszę go wypełnić. Załączyć zdjęcie waszej ulubionej aktywności fizycznej, waszej sportowej pasji, opisać trochę i czekać na telefon. Dzisiaj, za moment już, nawet ode mnie do zdobycia jest zestaw do badmintona, ale nagroda główna, i to już w piątek do kogoś z was trafi, to jest lekcja tenisa z Kasią Kozimor. Do tego jeszcze rakieta tenisowa i kieszonkowe na przyjazd do Warszawy. Oczywiście ta nagroda nie zostanie zrealizowana już w piątek, bo trzeba będzie się umówić, żeby do nas przyjechać, ale zachęcam, jeżeli macie sportową pasję i chcecie z Kasią zagrać, to jak najbardziej czekamy na wasze zgłoszenia radioplus.pl. Tam szukajcie szczegółów, a ja za moment dzwonię do kogoś z was, do kogoś, kto już o tej swojej sportowej pasji do nas napisał.
1: Radio Plus. Radio Plus Głogów.
2: Reklama.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
5: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
8: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj, szybkie chudnięcie.

0: Amet. Z pasji do rozwoju.
1: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Ale duża.
3: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do MediaExpert.
4: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład Google TV Sharp. Aż 70 cali. Kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
5: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
7: Do środy z kartą Moja Biedronka. Lody w proszku Duna Duo 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka!
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Po reklamie.
10: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Milord i Edith Piaf w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 26 minut pozostało do południa, a ja zachęcam was do tego, abyście nam pokazali, jak się ruszacie. I na to hasło odezwała się między innymi Marzena. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Marzena, napisałaś, że jeśli sport, to w wodzie. Jezioro, morze, rzeka. Zaczynamy w kwietniu z pływem kajakowym, później deska, SUP, całe wakacje w wolnej chwili, basen. Sportowa rodzina, nie nudzimy się ze sobą. Takich pięciu jak nas czterech to nie ma ani jednego. Czyli
1: dokładnie
0: cały
1: tak.
0: Czas aktywnie.
1: Zawsze, już jesteśmy po spływie kajakowym, basen oczywiście rozłożony. Tak, no zdjęcie, które wysłałam, to jest moja córka z moim mężem. Tam widać tylko nogi, ale oni uwielbiają. Tak.
0: Czyli stoją na rękach w wodzie.
1: Tak, pod wodą, dokładnie tak. To jest ich ulubiona zabawa. Kto dłużej wytrzyma.
0: O rany, nie róbcie tego sami w domu. My rozumiem, że córka z mężem są zaprawnieni w bojach i doskonale widzą, co robią.
1: Jak najbardziej, ja też oczywiście.
0: A skąd ta woda tak u was? Czyli...
1: Nie wiem, tak naprawdę mąż to przyciągnął.
0: Taki wilk mąż.
1: Dzieciaki odziedziczyły, tak. Córka nasza to już 5-6 lat zaczęła, uczyła się po prostu w basenie przy domu, no i później tak, no woda jest super.
0: Jakikolwiek ruch też jest ważny.
1: Oczywiście,
0: jeśli
1: tak.
0: Kiedyś będzie tak, że rzeka, morze będą daleko, to wy wyjmujecie wtedy zestaw do badmintona od Radia Plus i macie sport również na powietrzu.
1: Właśnie, o to chodzi, żeby się ruszać jak najbardziej tak. No i żeby razem, no bo to jest też ważne.
0: Więc mam nadzieję, że jakieś turnieje rodzinne będą. Jeśli tak, to
1: zrobimy.
0: Chętnie zobaczymy zdjęcia. A jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena jest twoja.
1: A pozdrawiam słuchaczy i też osoby, które tam pracują, bo naprawdę, jeśli chodzi o muzykę, lubię.
0: Bardzo nam miło, polecamy się.
1: Dlatego was słucham.
0: Polecamy się także nad wodą. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
1: Jasne, bardzo dziękuję, pozdrawiam, dzięki.
0: Moonlight Shadow i Michael Pitt, Maggie Reilly za chwilę w Radio Plus, a ja przypominam, że na radioplus.pl czekamy na wasze zgłoszenia do zabawy. Pokaż, jak się ruszasz.

What a feeling, Jairinka Ra w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii. 16:15 prawie minut do 12:00. Do południa jeszcze z innymi Dave Stewart i Candy Dulfer. A ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Słyszymy się jutro po 9:00.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory tylko 3,99 za kilogram oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni. List.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Głogów.
1: Przyznał się do zabicia siostry, areszt dla mężczyzny z Lutynia. Matury, podobnie jak przed rokiem, zdało 80% uczniów. Aplikacja dla parafianina. Archidiecezja lubelska uruchamia e-administrację. Minęło południe, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 3 miesiące spędzi za kratami, grozi mu dożywocie. Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie po tragedii w Lutyni koło Wrocławia. 22-latek jest podejrzany o zabójstwo siostry i próbę zabicia matki.
2: Z informacji sprzed chwili Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej uwzględnił wniosek prokuratora Prokuratury Rejonowej w Środzie Śląskiej o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy w sprawie dotyczącej zabójstwa w Lutyni.
1: Mówił Jakub Dłubacz z Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu. Mężczyzna przyznał się śledczym, nie wyjaśnił jednak, co było motywem zbrodni. Przypomnijmy, w poniedziałek strażacy dostali zgłoszenie o pożarze w Lutyni. Na miejscu znaleźli 2 kobiety ranione nożem. Młodsza zmarła.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Od dziś dzięki nowym przepisom Państwowa Inspekcja Pracy ma skuteczniej walczyć z umowami śmieciowymi. Chodzi o sytuację, w której formalnie ktoś jest zatrudniony na umowie cywilnoprawnej albo B2B, a w praktyce wykonuje obowiązki charakterystyczne dla umów o pracę.
3: Pracownik nie będzie już skazany tylko na to, żeby dochodzić swoich praw podczas wieloletniego procesu przed sądem pracy. Państwowa Inspekcja Pracy poprowadzi go za rękę i będzie reprezentować go w walce o to, co mu się należy zgodnie z obowiązującym prawem.
1: Mówiła minister pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Inspektorzy najpierw będą nakazywać zmianę umowy. Jeśli to nie poskutkuje, to wydawać decyzję, która ją zmieni. Zarówno pracownik, jak i pracodawca będą mieli możliwość odwołania się do sądu. Znamy wyniki tegorocznych egzaminów dojrzałości. Maturę zdało 81% uczniów. Podobnie było w zeszłym roku. A dokładnym danym przyjrzał się Michał Rawa. Dzień dobry.
4: Tak jest, dzień dobry. To porównywalne wyniki do zeszłorocznych, mówi nam dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. Na poziomie podstawowym zdający najlepiej poradzili sobie z językiem angielskim.
5: Odsetek sukcesu z języka polskiego to jest 94%, z matematyki 86%, z języka angielskiego 95%.
4: Z przedmiotów dodatkowych najlepsze wyniki maturzyści osiągnęli z historii, średnia to 47%, a najgorsze z filozofii, którą średnio zdawali na 35%.
1: Dyrektor CKE przekazał nam też, że prokuratura wciąż zajmuje się sprawą ujawnienia arkuszy maturalnych. Chodzi o egzaminy z 10 przedmiotów.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W archidiecezji lubelskiej powstaje nowoczesny system elektronicznej administracji kościoła. Cyfrowa platforma ma być wygodnym narzędziem wspierającym pracę proboszczów i kontakt wiernych z parafiami, mówi Przemysław Kubić z Wydziału Gospodarczego Kurii Metropolitalnej w Lublinie.
6: Dzięki kościół.app wierni mogą rejestrować się online i rozpocząć załatwianie różnych spraw, między innymi związanych z sakramentami, bez konieczności wychodzenia z domu.
1: W systemie jest już ponad 270 parafii.
7: Mateusz Król, zapraszam na wiadomości Radia Plus Głogów. Przy torach w Głogowie trwa kolejna wycinka drzew. Tym razem prace prowadzone są od placu Festynowego w kierunku dworca PKP. Mieszkańcy protestują i pytają, czy usuwanie tak dużej liczby drzew jest konieczne. Radny Michał Górawski wystąpił do PKP o wyjaśnienia i od ponad 2 tygodni czeka na odpowiedź. Kolej podkreśla, że wycinka ma zapewnić bezpieczeństwo ruchu pociągów. Są już wyniki tegorocznych matur w powiecie głogowskim. Wśród szkół publicznych najwyższą zdawalność osiągnęło pierwsze liceum ogólnokształcące, ponad 96%, tuż przed drugim liceum z wynikiem ponad 95%. W gronie wszystkich szkół najlepiej wypadło prywatne liceum Aslan, gdzie maturę zdało prawie 100% absolwentów. Wśród techników liderem został zespół szkół politechnicznych z wynikiem blisko 93%. W Głogowie trwa przetarg na sprzedaż mieszkania przy ulicy Rzemieślniczej. Lokal ma blisko 48 metrów kwadratowych, 2 pokoje z aneksem kuchennym i balką. Cena wywoławcza to 340 tysięcy złotych. Licytacja odbędzie się 15 września w Urzędzie Miejskim. Warunkiem udziału jest wpłacenie wadium i złożenie wymaganych dokumentów. Środa w Głogowie z aurą w kratkę. Na niebie zobaczymy trochę słońca i trochę chmur. Możliwe delikatne przelotne opady deszczu. Termometry wskażą do 21 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany może obniżać temperaturę odczuwalną.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Witamy się, Marek Sierocki, dzień dobry.
2: Jan Pasterski, dzień dobry. To już środa, środek tygodnia, do weekendu tylko dwa dni.
1: Czyli co, aleluja, tak? To chciałem.
2: Aleluja.
1: Tak.
2: Leonard Cohen na początek.

0: Dove l'amore Radio to było oczywiście Cher. No a przed nami piosenka, która największe sukcesy święciła w roku 1978. Wtedy też premierę miał film Gorączka sobotniej nocy. John Travolta tańczył w rytm hitów grupy Bee Gees. Film dotarł do Polski z pewnym opóźnieniem, już po takim totalnym szale na świecie, jeżeli chodzi o przeboje muzyki dyskotekowej. Najpierw był wyświetlany na nocnych seansach w kinie Relax w Warszawie. Kolejki ustawiały się po bilety. Wtedy również była instytucja tak zwanego konika, czyli kogoś, kto kupował kilka biletów i potem odsprzedawał je przed seansem po dwukrotnie czy trzykrotnie zawyżonej cenie.
1: Takie to były czasy. Wiesz co, jeśli chodzi o różne wydarzenia, to jeszcze to działa chyba.
0: Czasami działa
1: faktycznie.
0: Ale rzeczywiście to był okres, kiedy grupa Bee Gees stworzyła styl muzyki disco. Wszyscy inspirowali się przebojami braci Gibb, takimi jak chociażby Stayin' Alive, który już teraz Państwu przypominamy.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz. Radio Plus Głogów.
1: Reklama. Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
1: A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: Kto zwalcza ból?
5: Fundarek!
4: Kto?
5: Fundarek!
6: Fundarek! Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
8: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz, farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się, taka okazja tylko do czwartku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: dwutygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Fantago.com.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
3: Volkswagen.
4: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kashua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
6: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
5: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.

0: Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi, drewniane podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.

0: ponad 6 minut, w których można się zasłuchać, taki wręcz hymn pokoleniowy, wydaje mi się, że możemy spokojnie użyć takiego określenia.
1: Słowa Marek Dutkiewicz, muzyka Romuald Lipko, Budka Suflera. Za nami.
0: Za nami.
1: Sięgamy po płytę z największymi przebojami zespołu Fantastic i to płyta kompaktowa, która wyszła tylko i wyłącznie w Polsce.
0: No widzisz.
1: To holenderski duet, który tworzyli Astrid Levener i Dick Van Dam. Zespół powstał w miejscowości Harlem, no i dzięki pomocy producentów z wytwórni Cat Music odnosili sukcesy. Początkowo nazywali się Catapult, potem The Monotones, no i wreszcie na początku lat 80. zmienili nazwę na Fantastic i rzeczywiście zrobiło się fantastycznie. Inspiracją dla nich była grupa O2N, francuski duet, który wówczas święcił triumfy. Już pierwszy singiel zatytułowany Mama Told Me w roku 1981 odniósł sukces. Potem były kolejne hity Mariano Mas, a także ten największy Everybody Loves the Sunshine z roku 1983. My przypominamy taki drugi singiel w dyskografii zespołu Fantastic, idealny na gorące wakacyjne dni, bo Fantastic to duet, który specjalizował się w wakacyjnych hitach. Oni jak co roku, raz do roku przed wakacjami wydawali piosenkę i właśnie w roku 1982 wydali na singlu utwór Costa Blanca, który cieszył się niesamowitym powodzeniem w dyskotekach. No ja bardzo często wykorzystuję ten utwór w piątkowych i w sobotnich prywatkach, a także w tych wakacyjnych spotkaniach z przebojami i z nutą nostalgii od poniedziałku do czwartku, od 20 do 22. Janku, bardzo proszę, wkładamy płytę do naszego odtwarzacza, wybieramy utwór Costa Blanca i gramy już teraz. Holenderski duet Fanta.

0: Wielka gwiazda lat 80. Rick Astley, Together Forever, chociaż Rick Astley występuje cały czas, no i cieszy tymi przebojami.
1: To był właśnie rok 1987. Wielkie hity Rick Astleya gościły na listach przebojów. Wśród nich właśnie ten utwór, którego słuchaliśmy, Together Forever. Rick Astley swoją karierę zaczynał od parzenia kawy i herbaty w słynnym studiu PWL, gdzie panowie Stock Aitken Waterman nagrywali wielkie hity, między innymi z Kylie Minogue, no i któregoś dnia pozwolili mu stanąć przed mikrofonem i odkryli talent wokalny artysty, który cieszy i bawi nas do dziś.
0: Czyli warto jest parzyć dobrą kawę po prostu, bo nigdy nie wiesz, kiedy może się coś więcej
1: wydarzy. Więc właśnie, kawa zawsze powoduje, że potem mamy dobry nastrój i wszystko się jakby udaje. Celine Dion wraca do świata artystycznego po chorobie, która trwała kilka ładnych lat. Koncertuje i nagrywa nowe piosenki, a my przypominamy jej słynny hit I'm Alive. Wciąż żywa Celine Dion, wciąż znakomicie śpiewająca.

Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.

0: Reklama.
1: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. A na empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
2: Wygrywaj przez całe lato.

0: Środy. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
1: Największe centrum PHB w regionie zaprasza do nowoczesnego punktu sprzedaży w Głogowie przy ulicy Północnej 12. Dobierzemy dla Państwa rękawice, obuwie, odzież i inne artykuły ochrony indywidualnej. Zadbamy o higienę, bezpieczeństwo i niezawodną ochronę Twojego pracownika. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Alfa i Omega, Centrum Higieny i PHB. Głogów, ulica Północna 12. Telefon 76 833 56 62. www.aio.com.pl.
2: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.

0: Ważna do 8 lipca. Cena przed obniżką 16,95.
1: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Po reklamie.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: była Enya Orinoco Flow, piękny nastrój. Myślę, że w takie wakacyjne dni taki lekko leniwy utwór jest jak najbardziej
1: który
0: na miejscu.
1: Płynął wolniej właśnie, no właśnie, jest bardzo, właśnie, bardzo na miejscu, nawet nigdzie się nie trzeba śpieszyć. Jeszcze jak ktoś na urlopie, to już w ogóle zazdrościmy, bo my przed urlopami.
0: Dokładnie. I postanowiliśmy teraz jeszcze Państwa rozbawić, żeby to był taki wstęp do spotkania o godzinie 20, gdzie Przeboje z nutą nostalgii w wakacyjnych klimatach miksuje. Przypominam, od poniedziałku do czwartku spotykamy się od 20 do 22 i właśnie gramy piosenki do tańca zmiksowane non-stop. Janek zostaje z Państwem przez 3 godziny. W tym składzie słyszymy się jutro. Ze mną tuż po godzinie 20, a już teraz Krzysztof Krawczyk. Śmiertelny przebój. Ostatni raz zatańczy ze mną.

Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz. Radio Plus Głogów.

0: Radio Plus, Głogów.
1: Co się zmieni w służbie zdrowia? Za chwilę poznamy szczegóły od minister zdrowia. Uwaga, na kolei przez wiatr i burze mogą być dziś opóźnienia pociągów. Utrudnienia dla kierowców w Świętokrzyskiem i w Krakowie. Za chwilę szczegóły. Minęła 13. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ograniczenia, zmiany i limity dla lekarzy, takie mogą być propozycje reform po aferze we warszawskim Szpitalu Południowym. Za chwilę szczegóły przedstawią szefowa resortu zdrowia, prezes NFZ-u i rzecznik praw pacjenta. Przygotowania rekomendacji zażądał premier po kolejnych doniesieniach o szokująco wysokich zarobkach lekarzy. O szczegółach teraz Mateusz Gołębiewski.
2: Według nieoficjalnych informacji plan zakłada m.in. ograniczenie liczby miejsc pracy lekarzy, zmiany w zasadach kontraktów oraz wprowadzenie limitów najwyższych wynagrodzeń. O tym też informował po ostatnim spotkaniu z szefową resortu i prezesem NFZ premier Donald Tusk.
3: Dotyczących i nieprawidłowości w systemie płac, wyceny świadczeń, organizacji prac szpitali. Na tym siedzieliśmy ostatnich kilkadziesiąt godzin.
2: Reformy budzą jednak sprzeciw części środowiska medycznego. Jeszcze przed wystąpieniem ministry własny briefing organizują partnerzy społeczni z Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia, którzy zarzucają resortowi brak konsultacji.
1: A to wszystko po kłosie afery we warszawskim Szpitalu Południowym. Zaczęło się od doniesień o byłym już koordynatorze SOR-u, lekarzu bez specjalizacji, który w ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Miał też przyjmować polityków Koalicji Obywatelskiej bez kolejki. Pogoda może powodować utrudnienia na kolei, ostrzega PKP Intercity. Spółka zapewnia, że bezpieczeństwo pasażerów jest dla nich priorytetem, stąd możliwe są dziś opóźnienia, a nawet wstrzymanie niektórych kursów. Ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem obowiązują nad morzem i na północnym wschodzie. Tam też mogą wystąpić gwałtowne burze. Już w nocy z powodu gwałtownego pogorszenia się pogody ewakuowano obóz harcerski we Fromborku. Wichura uszkodziła namioty, a przewracające się drzewo spadło na jeden z budynków. Mówi Damian Krasiński, burmistrz Fromborka i strażak ochotnik.
4: Porywy wiatru były dosyć mocne, nadal są jeszcze mocne. Mieliśmy sporo wywrotów drzew i różnego rodzaju złomów drzewostanu.
1: Cały czas służby monitorują też stan wód Zalewu Wiślanego. Są podwyższone, ale jeszcze nie alarmowe.
4: Jeśli chodzi o port morski i stan wody w porcie, w chwili obecnej nie ma jeszcze zagrożenia.
1: Ratownicy na Mazurach apelują do żeglarzy o niewypływanie z portów. Uwaga kierowcy, w Świętokrzyskiem trasa Jędrzejów-Chmielnik została zablokowana po wypadku. To krajowa 78 w miejscowości Kliszów. Dwie osoby zostały tam ranne. Spore korki też na obwodnicy Krakowa. Kilka aut zderzyło się na autostradzie A4 od Balic do Zakopianki. Kolejki w obu kierunkach.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Przewozi krew po zakorkowanej łodzi. Specjalistyczny motocyklowy ambulans trafił do tamtejszego pogotowia ratunkowego. Z jego kierowcami Tomaszem Lewandowskim i Łukaszem Rosiakiem rozmawiał nasz reporter Grzegorz Mnich.
5: Najważniejszy jest czas. Jak wygląda przemieszczanie się po łodzi?
6: To bardziej chodzi o to, żeby sprawnie przejechać między pojazdami.
7: Pojawiają się ciarki na rękach, no co?
8: Od 5 do 15 minut jesteśmy w stanie zrobić taki transport.
9: No wiadomo, pojazd uprzywilejowany daje nam to, że możemy jakby pokonać te skrzyżowania na czerwonym świetle.
5: Odpowiedzialność jest duża, jak się wiezie krew do ratowania życia.
6: No stres zawsze jest, ale no trzeba też się opanować, tak? Nie można się dać ponieść jakby trochę fantazji, nie? Że na motocyklu to można wszystko.
1: Łódzki motoambulans wykonuje codziennie kilkanaście kursów ratujących życie.
10: Mateusz Król, zapraszam na wiadomości Radia Plus Głogów. Strażacy z Głogowa apelują o rozsądek podczas wypoczynku nad Odrą. W ostatnich dniach interweniowali już kilka razy w związku z niebezpiecznymi zachowaniami nad rzeką. Przypominają, że kąpiel w miejscach niestrzeżonych może zakończyć się tragedią.
11: Rzeka Odra jest bardzo niebezpieczna, szczególnie po zmroku. Nurt potrafi być silny, dno jest nierówne, a miejsca takie jak główki czy okolice portowe nie są przeznaczone do kąpieli. Dlatego przy tej okazji apelujemy o rozsądek. Nie wchodźmy do wody w miejscach niestrzeżonych i niewyznaczonych do kąpieli. Nawet jeśli wydaje się, że rzeka jest spokojna, sytuacja może się zmienić w kilka sekund.
10: Mówił Kamil Szydłowski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie. Strażacy przypominają, że tylko w minioną niedzielę ratowali około 20-letnią kobietę, którą nurt porwał w rejonie Starego Portu. Od jutra kierowców czekają utrudnienia w gminie Grabocice. Do końca lipca całkowicie zamknięta będzie droga powiatowa między Obiszowem a granicą powiatu. Powodem są prace remontowe. Wyznaczono objazd przez Kurów Mały, Kwielicy i Obiszówek. Wykonawca przeprasza za utrudnienia i apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności. Pogoda. Środa w Głogowie z aurą w kratkę. Na niebie zobaczymy trochę słońca i trochę chmur. Możliwe delikatne przelotne opady deszczu. Termometry wskażą do 21 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany może obniżać temperaturę odczuwalną.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Piękna ballada Roberta Fleck już teraz w Radio Plus. Killing Me Softly. 6 minut po 13. Dzień dobry, Janek Pasterski.

neba, to je aký rock and rollový nástroj Electric Light Orchestra. To za nami, dzisiaj środa, czyli przed nami, jeśli dobrze liczę. Słaby byłem z matmy zwykle, ale tu chyba sobie poradzę na tym poziomie. Jeszcze dwa dni zabawy, pokaż jak się ruszasz. Jutro kolejna szansa na zdobycie zestawu podwójnego do badmintona, no a w piątek wielki finał. Także zachęcamy do tego, żeby wysyłać zdjęcia waszej aktywności jeszcze dzisiaj, jeszcze jutro, bo ten finał dopiero o 9:00 u Kasi Kozimor, Radio Plus PL. Tam możecie dać znać, jak wygląda wasza aktywność, czy gracie w piłkę, czy biegacie, czy chodzicie, czy jeździcie na rowerze, a może ćwiczycie na jakiejś siłowni, chociażby takiej, która jest na zewnątrz, gdzieś blisko waszego domu, a może to jest tenis. I przy tenisie się zatrzymam, bo nagroda główna to jest właśnie rakieta do tenisa, zupełnie nowa. Lekcja gry w tenisa z Kasią Kozimor, która od wielu lat w tenisa gra. No i świetnie jej idzie. Myślę, że będzie w stanie dać parę fajnych wskazówek. A do tego wszystkiego jeszcze mamy 1000 zł kieszonkowego dla was. Także no, zapraszamy gorąco, bo warto.

0: Radio Plus Głogów. Radio Plus.
1: Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

Wyjątkowo przyjemne dźwięki, prawda? Fleetwood Mac, Everywhere, zwłaszcza jak ktoś jest teraz na urlopie i nigdzie mu się nie śpieszy. No to tak można żyć. Pora na duet Sarah Brightman i Andrea Bocelli, czyli troszkę w operowym sznycie. Time to say goodbye.

0: Radio Plus Głogów.
1: Reklama.
2: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Et na Santago.com zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Kto zwalcza ból?
2: Voltaren!
1: Kto?
2: Voltaren! Voltaren!
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty

0: Kwietniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
3: Po reklamie.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

0: Radio Plus. Głogów.
1: 240 zł za godzinę mają zarabiać lekarze. Minister zdrowia proponuje limity. Europarlament w sprawie UPA i akcesji Ukrainy. Za chwilę szczegóły. Sprawdzimy też, na co należy uważać, szukając pracy na wakacje. Minęła 14. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Limity wynagrodzeń, rzeczywiste grafiki pracy i kontrolę umów. Minister zdrowia przedstawiła plan naprawy, który jest pokłosiem afery w warszawskim Szpitalu Południowym i burzy wokół zarobków lekarzy. Nie możemy udawać, że obecny system jest wolny od wad, powiedziała Jolanta Sobierańska-Grenda. Zmienić mają się m.in. stawki wynagrodzeń lekarzy.
2: Tutaj naszą stawką wyjściową, którą proponujemy, jest kwota do 240 zł brutto za godzinę. Oczywiście jest to wskaźnik, który przyjmujemy jako przelicznik do etatu.
1: Minister zdrowia zapowiedziała też kontrolę umów i koniec zawierania niekorzystnych kontraktów ze spółkami lekarzy. Do końca roku ma zacząć działać też elektroniczna kolejka zapisów na zabiegi dla wszystkich pacjentów. Jest rezolucja Europarlamentu na temat UPA, to element procesu akcesyjnego Ukrainy do Unii. Parlament Europejski wyraził, tu cytat, ubolewanie z powodu niepotrzebnej i niesprowokowanej eskalacji spowodowanej przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, polegającej na nadaniu elitarnej jednostce sił zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA. Dodano też, że decyzja Wołodymyra Zełenskiego nie jest zgodna z wartościami europejskimi. Już wcześniej z tego powodu prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu prezydenta Ukrainę orderu Orła Białego.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Uwaga na fałszywe ogłoszenia o pracę. Młodzi ludzie szukający zarobku w czasie wakacji mogą stać się celem handlarzy ludźmi.
3: Osoby młode, które są często bez doświadczenia zawodowego, są bardziej podatne na manipulacje i na fałszywe obietnice. Typowymi sygnałami ostrzegawczymi jest brak umowy, brak dokładnych danych osobowych, presja na szybki wyjazd. Często są zabierane dowody osobiste i paszporty. Bierze pracodawca do skserowania.
1: Mówiła Bogusława Gibert-Pelc z Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Chówców Pracy. Jak dodaje, warto wszystko dokładnie sprawdzić.
3: Trzeba sprawdzić wcześniej pracodawcę przed podjęciem zatrudnienia, czy w ogóle firma istnieje, czy ma dobre opinie, czy ma dobre recenzje, czy ma stronę internetową. Przed wyjazdem zawsze warto zostawić rodzinie swój dokładny adres miejsca pracy, zakwaterowania, numer telefonu kontaktowy. Bardzo jest ważne podpisanie umowy przed wyjazdem.
1: Największe ryzyko dotyczy osób poszukujących pracy sezonowej w gastronomii, budownictwie, hotelarstwie i rolnictwie. Lepiej niż się spodziewaliśmy, tak swoje wyniki matur skomentowali tegoroczni maturzyści z Łomży. Zapytaliśmy o emocje, jakie towarzyszyły im podczas ogłaszania wyników.
4: Polski 53%, nie więcej, nie mniej, nie oczekiwałem. Język obcy 98% i matematyka 80%. Jestem usatysfakcjonowany wynikami, jeszcze emocje trzymają.
5: Jak na moje możliwości uważam, że naprawdę super mi poszło.
6: Nie spałam od 4 w nocy, a jak spałam, no to śniło mi się tylko wyniki, ale jestem bardzo zadowolona.
1: Według Centralnej Komisji Egzaminacyjnej tegoroczną maturę zdało 81%. Uczniów.
7: Mateusz Król, zapraszam na wiadomości Radia Plus Głogów. W Głogowie odbędą się obchody 83. rocznicy rzezi wołyńskiej. W niedzielę 12 lipca o godzinie 12.30 w kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski zostanie odprawiona msza święta w intencji ofiar ludobójstwa dokonanego przez ogun UPA. Po nabożeństwie zaplanowaną publiczną zbiórkę na rzecz rodaków na Kresach. Współrozprzedaż miejskiej działki w Głogowie za 134 zł zatacza coraz szersze kręgi. Po radnych opozycji do sprawy włączyła się teraz Konfederacja. Działacze skierowali pisma do wojewody dolnośląskiego oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej, domagając się kontroli uchwały i całej procedury. Ich zdaniem bonifikata w wysokości prawie 100% budzi poważne wątpliwości.
8: Udzielenie tej bonifikaty udziela się w zamian za coś. Bonifikaty Rada udziela niezależnie od wszystkiego, bo inaczej mamy do czynienia z pewnego rodzaju nieprawidłowości.
7: Mówił Maciej Piotrowski z Konfederacji. Ugrupowanie to liczy, że jeśli zarzuty się potwierdzą, uchwała zostanie unieważniona, a cała procedura sprzedaży rozpocznie się od nowa. Władze miasta przekonują natomiast, że transakcja jest zgodna z prawem i służy realizacji celu publicznego. Pogoda. Środa w Głogowie z aurą w klatkę. Na niebie zobaczymy trochę słońca i trochę chmur. Możliwe delikatne przelotne opady deszczu. Termometry wskażą do 21 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany może obniżać temperaturę odczuwalną.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: I teraz przebój, który zna chyba każdy. Art Company i Suzana w Radio Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski.

sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: Teza Chanté to Mylène Farmer, a to dobra pora, żeby za chwilę już dosłownie wręczyć komuś ręcznik plażowy. Sezon wakacyjny wszakże dopiero wystartował i na pewno będzie jeszcze wiele takich sytuacji, kiedy będziemy nad wodą i ręcznik plażowy się przyda, po prostu krótko mówiąc. Jeżeli ktoś ma ochotę na taki gadżet od Radia Plus, to zapraszam już teraz. Możecie wysyłać do mnie SMS-y pod 691-141-141.
1: Radio Plus. Radio Plus. Głogów.
2: Reklama.
3: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości, z lady lub na stoisku samoobsługowym 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A arbuz ze skrzyni złoty 49 za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni złoty 49 za kilogram. Kaufland.
4: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
5: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
6: Poproszę dokładkę.

0: Krakowie przy ulicy Północnej 12. Dobierzemy dla Państwa rękawice, obuwie, odzież i inne artykuły ochrony indywidualnej. Zadbamy o higienę, bezpieczeństwo i niezawodną ochronę Twojego pracownika. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Alfa i Omega, Centrum Higieny i BHP. Głogów, ulica Północna 12. Telefon 76 833 56 62. www.aio.com.pl.
1: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Po reklamie.

0: Na wakacjach, takich, które są w plenerze na przykład, można podziwiać gwiazdy, nawet warto pewnie poświęcić czas na to, kiedy się jest na łonie natury, a ja teraz dodzwoniłem się do Rafała. Rafale, dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Cześć, dzień dobry. Tak trochę wspominam o obywaniu na łonie natury, bo ty wspominasz z kolei w swoim SMS-ie, że bywasz na biwakach ze swoimi dzieciakami.
1: Tak, tak, zostaliśmy szczęśliwymi, jeszcze szczęśliwymi posiadaczami niewiadówki, także dołączyliśmy do klubu niewiadówek w polskich. Też zachęcam, bo fajna przygoda, można się cofnąć w czasie. Z wehikuł czasu na kółkach.
0: No i można też zatrzymać się tam, gdzie się dokładnie chce, czyli konkretne jezioro, prawda? Gdzieś być nad wodą, być w lesie jednocześnie. Mam ręcznik taki plażowy, mam nadzieję, że się przyda na którejś z wyjazdów.
1: Na pewno się wpasuje do naszego klimatu.
0: Do szerokości w takim razie i udanego wypoczynku. Dzięki.
1: Super, super, wzajemnie, wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: Radio Plus Głogów.
1: Reklama.
2: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
3: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC/AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Bo w Media Expert.
1: Po reklamie.

0: kochać cię za późno to kombi na chwilę przed godziną 15, czyli za moment Marcin Bartnik i wiadomości Radia Plus. Zapraszamy.
1: Radio Plus Głogów.

0: Radio Plus, Głogów.
1: Na początek relacja naszego reportera z Ministerstwa Zdrowia. Chodzi o zaproponowaną reformę. Po wymianie ciosów między USA i Iranem znów drożeje ropa. Wichura na Pomorzu stopniowo się uspokaja. Jest 15. Marcin Bartnik. Kto ma zatrzymać patologię w ochronie zdrowia? Minister Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła pakiet zmian. Zostały przygotowane na polecenie premiera jako odpowiedź na aferę w warszawskim Szpitalu Południowym. W siedzibie resortu zdrowia jest nasz reporter Michał Rawa.
2: Tak jest, dzień dobry.
1: Powiedz, jakie będą najważniejsze zmiany przygotowane przez rząd?
2: To przede wszystkim ustalenie maksymalnego poziomu wynagrodzeń dla lekarzy.
3: Do 240 zł brutto za godzinę.
2: Mówiła minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Inne zmiany to m.in. egzekwowanie rzeczywistych grafików pracy.
3: Pracownik medyczny będzie zobowiązany do zatrudnienia co najmniej na pół etatu w jednym szpitalu. Jeżeli będzie chciał pracować w innych podmiotach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy.
2: Minister zdrowia podkreśliła, że to, co pacjenci odczują najbardziej, to wdrożenie e-rejestracji dla wszystkich specjalizacji oraz nowego rozwiązania e-kolejki, która dotyczy zapisów na zabiegi planowe.
1: Co na to medycy? Jutro spotkanie szefowej resortu zdrowia z Naczelną Radą Lekarską. Ropa znów idzie w górę. Po poniedziałkowym irańskim ataku na dwa statki w cieśninie Ormuz i wczorajszej amerykańskiej odpowiedzi baryłka podrożała o ponad 3%. Rząd nie wyklucza przywrócenia programu ceny paliwa niżej, jeśli sytuacja będzie dalej eskalować.
4: Jeśli nasze ustalenia także z ministrem finansów i z branżą sprawią, że będzie taka potrzeba i że będzie to miało korzystny wpływ przede wszystkim na odbiorców, na tankujących, no takie decyzje będziemy podejmować.
1: Mówił wiceminister energii Konrad Wojnarowski. Obecnie za litr 95, jak wynika z danych e-petrol.pl, płacimy średnio około 6,80 zł, za diesla 6,99. W najbliższym czasie paliwa mogą nieznacznie podrożeć, dodaje Jakub Bogucki, analityk rynku paliw.
5: To jeszcze nie jest powód, żeby te pakiety ochronne wprowadzać, bo tutaj no musiałoby się jednak więcej rzeczy zadziać, żeby aż tak radykalne działania były realizowane. Ceny nie rosną aż tak szybko. No, w tym momencie ropa drożeje o 4 dolary. To jest oczywiście bardzo dużo w porównaniu z dniem wczorajszym, natomiast to nie jest cały czas ten poziom, który weszliśmy, kiedy CPN był wprowadzany.
1: Ministerstwo Energii nie wskazuje, do jakiego poziomu musiałyby wzrosnąć ceny na stacjach, by program CPN został przywrócony. Sytuacja pogodowa na Pomorzu stopniowo się uspokaja. Najsilniejsze porywy osłabły, a najwyższe alerty zostały odwołane. Minionej doby pomorscy strażacy interweniowali blisko 100 razy.
6: Większość zgłoszeń dotyczyła połamanych i powalonych drzew, które blokowały drogi lub stwarzały zagrożenie dla mieszkańców. Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w powiecie nowodworskim, kartuskim oraz w Gdańsku. Jeszcze wczoraj, w związku z prognozami wskazującymi na możliwość wystąpienia silnego wiatru, profilaktycznie ewakuowano 15 obozów harcerskich.
1: Mówił Dawid Westrych z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed wichurami nadal obowiązują w powiatach puckim i nowodworskim.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ponad 18 milionów kilometrów na dwóch kołach. Tyle pokonali w czerwcu rowerzyści w całym kraju w ramach rowerowej stolicy Polski. W Bydgoszczy zwycięzcy odbierają dziś puchary. Te trafią do Świdnicy w kategorii miast i Łysomic wśród gmin. W tegorocznej edycji padł też rekord.
7: Padały rekordy w przypadku Jacka Kwiatkowskiego, który po raz kolejny porwał się na niesamowity wyczyn i oficjalnie ustanowił rekord Guinnessa w pokonaniu największej liczby kilometrów w ciągu jednego miesiąca. Ponad 11,5 tysiąca.
1: Mówił Tomasz Dobrowolski, koordynator rowerowej stolicy Polski. Do rywalizacji dołączyło w tym roku 250 miast i gmin, a kilometry kręciło ponad 90 tysięcy rowerzystów. I jeszcze informacja z ostatniej chwili. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian.
8: Mateusz Król, zapraszam na wiadomości Radia Plus Głogów. Miasto Głogów zrobiło kolejny krok w kierunku usunięcia nielegalnego składowiska odpadów niebezpiecznych przy ulicy Południowej. W przetargu wpłynęły dwie oferty na ponad 16 i 22 miliony złotych. Obie mieszczą się w budżecie, bo samorząd zabezpieczył na realizację zadania ponad 43 miliony złotych. Teraz urzędnicy sprawdzą dokumenty i wybiorą wykonawcę, który zajmie się likwidacją niebezpiecznych odpadów. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Głogowie chce wybudować akademik dla studentów. Uczelnia złożyła już wniosek o dofinansowanie inwestycji wartej około 30 milionów złotych. Akademik ma powstać na terenie uczelni i w pierwszym etapie pomieści 70 studentów. Władze PANS liczą, że nowoczesny obiekt pomoże przyciągnąć młodych ludzi do studiowania w Głogowie, mówi rektor uczelni dr Jarosław Hermaszewski.
9: Zrobiliśmy też takie badania fokusowe. Wszystkie grupy potwierdzają, że miejsce w akademiku jest czymś, co może zwiększyć szansę na to, że ludzie przyjadą do nas studiować.
8: Akademik ma pełnić także funkcję centrum dla studentów zagranicznych i uczestników międzynarodowych wymian. Pogoda. Środa w Głogowie z aurą w klatkę. Na niebie zobaczymy trochę słońca i trochę chmur. Możliwe delikatne przelotne opady deszczu. Termometry wskażą do 21 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany może obniżać temperaturę odczuwalną.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Jeśli wakacje, to także podróże, a zatem zaglądamy do Bangkoku. Murray Head teraz w Radio Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: wakacje, jest impreza, jak najbardziej tak. I to przedsmak tego, co się będzie działo dzisiaj od godziny 20 do 22. Taka nieco krótsza wersja prywatki, która obowiązuje od poniedziałku do czwartku. Dzisiaj mamy środę, czyli to przed nami jeszcze właśnie wieczór dzisiejszy i jutrzejszy. A piątek i sobota to z kolei 20-24. Marek Sierocki już w wydłużonej wersji, ale dzisiaj na pewno też będzie się działo.
1: Radio Plus. Radio Plus Głogów.
2: Reklama.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Juhu! Jedziemy

0: sprawdzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Volkswagen Golf z automatyczną

0: A pomidory w kawałkach bez skóry Mutti 400 gramów 4,99 za puszkę przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Po reklamie.

Eros Ramazzotti w Radiu Plus. No takie dźwięki, przy których aż wręcz człowiek ma ochotę się delikatnie poruszać. My do takiej aktywności zapraszamy. Pokaż, jak się ruszasz. Bawimy się jeszcze do czwartku włącznie. A wy możecie wysłać zdjęcia, kiedy uprawiacie sport z waszej ulubionej dyscypliny. Właśnie na radioplus.pl zachęcamy. Wielki finał w piątek, a tam nagrody. Lekcja tenisa z Kasią z złotych kieszonkowego.

0: Radio Plus, Głogów.
1: Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: O, pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: Ale duża.
5: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
10: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: W Leroy promocja trwa! Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
12: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
13: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
12: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
13: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
14: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w Galerii Glogowia.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od poniedziałku do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
16: Codziennie niskie ceny.
17: Po reklamie.

0: Iza Trojanowska na koniec naszego spotkania środowego. Powoli zbliżamy się do 16 w Radiu Plus. Za chwilę wiadomości. Marcin Bartnik, a ja dziękuję. Trzymajcie się ciepło. Dobrego popołudnia. Janek Pasterski. Jutro słyszymy się po 12.
1: Radio Plus Głogów.

0: Radio Plus Głogów.
1: Pociski do patriotów będą produkowane na Ukrainie, zapowiedział na szczycie NATO Donald Trump. Najpierw przymrozki, a teraz nawałnice. Resort rolnictwa czeka na reakcję Brukseli. Za chwilę też nietypowa kolizja drona z autem. Jest 16. Marcin Bartnik. Ukraina otrzyma licencję na produkcję pocisków do systemu Patriot, zapowiedział Donald Trump przed spotkaniem z Wołodymyrem Zełenskim w Ankarze. O takie pozwolenie ukraiński prezydent prosił już niejednokrotnie, m.in. w swoim liście do Trumpa w maju, informując o krytycznym braku zasobów do zestrzeliwania rosyjskich rakiet. Produkcja tych właśnie pocisków przez Ukrainę ma być głównym tematem ich rozmowy na szczycie NATO. Damy prawo do produkcji Patriotów. Nie poinformowaliśmy jeszcze o tym firmy, ale to się ułoży. Ukraina będzie w stanie to zrobić. Będzie w stanie to rozgryźć. Większość krajów nie ma takiego pozwolenia. To są bardzo pomysłowi ludzie i podoba mi się to, że to sytuacja obronna, a nie ofensywna. Prezydent USA zapowiedział, że po rozmowie z Zełenskim odbędzie rozmowę telefoniczną z Władimirem Putinem. Dodajmy jeszcze, że na szczycie w Ankarze prawdopodobnie ma dojść także do spotkania Władimira Zełenskiego z prezydentem Karolem Nawrockim. Sąd połączył kary i zdecydował 26 lat więzienia za brutalne napady na kantory. Zapadł wyrok w sprawie Piotra J., który próbował okraść punkty w Świecku i Boczowie. O szczegółach Sebastian Górny.
2: W Świecku podczas napadu pracownica włączyła alarm. Piotr J. podpalił rozlaną wcześniej łatwopalną ciecz, ryglując drzwi i odcinając pokrzywdzonej drogę ucieczki. W wyniku pożaru kobieta doznała ciężkich oparzeń około 20% powierzchni ciała. 51-latek doprowadził do tego do strat na ponad 370 tysięcy złotych. Piotr J. przyznał się do napadu, ale tłumaczył, że ogień zaprószył przypadkiem. Prokurator na podstawie opinii biegłych w to nie uwierzył. Później w Boczowie oskarżony groził przedmiotem przypominającym pistolet oraz rozlaniem substancji łatwopalnej.
1: Wyrok w tej sprawie jest nieprawomocny. Najpierw przymrozki, później upały, a na koniec grad. Ekstremalne zjawiska pogodowe uszkodziły owoce i warzywa na plantacjach, a część plonów nie nadaje się już do sprzedaży. Czekamy na decyzję z Unii, mówi Stefan Krajewski, minister rolnictwa i rozwoju wsi.
3: Wystąpiliśmy już w maju o nadzwyczajną pomoc do Komisji Europejskiej. Odpowiedzi na razie nie mamy. Komisja też to wszystko szacuje, bo mają też takie wnioski nie tylko z Polski złożone.
1: Pomoc finansowa z rezerwy budżetowej, a także ze środków unijnych, będzie przyznawana sadownikom na podstawie raportów z komisji szacujących straty w gospodarstwach. Potrzebujemy też reformy systemu ubezpieczeń, dodaje Mirosław Maliszewski, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Wielu producentów cudem uchroniło swoje plantacje przed wiosennymi przymrozkami, no i teraz na przykład grat im to, co uratowali, niszczy. No więc no bezwzględnie reforma systemu ubezpieczeń, no i w tym przypadku bezwzględnie no musi być uruchomiona pomoc, która pozwoli przetrwać do następnego sezonu.
1: Dla wielu sadowników to kolejny rok z rzędu, w którym pogoda przekreśla szanse na udane zbiory.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Teraz nietypowa kolizja drona z autem. Sprawą zajmuje się już policja. W Dąbrowie Tarnowskiej w Małopolsce bezzałogowy statek powietrzny spadł prosto na maskę jadącego samochodu. Siła uderzenia była na tyle duża, że uszkodzona została pokrywa silnika oraz przednia szyba pojazdu.
5: Policjanci na miejscu ustalili, że kierujący bezzałogowcem posiada uprawnienia oraz zarejestrował lot w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Trwają czynności ustalające okoliczności tego zdarzenia.
1: Wyjaśniała Jadwiga z HP z policji w Dąbrowie Tarnowskiej. Na szczęście kierująca samochodem nie odniosła żadnych obrażeń. Za wyrządzone szkody zapłaci operator drona.
6: W najbliższych godzinach nad Głogowem sporo słońca i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura zacznie już powoli spadać i wyniesie maksymalnie 22 stopnie. Rześki zachodni wiatr w porywach do 30 km na godzinę sprawi, że odczuwalnie będzie nieco chłodniej, a w nocy niebo będzie zachmurzone, ale padać nie powinno. Dzień dobry, w środę, choć ta pogoda cały czas mało wakacyjna, to rozpoczynamy wakacyjne wydanie magazynu reporterów Radia Plus Głogów, a przy mikrofonie Karolina Stępień. Witam i zapraszam, zaraz po piosence opowiem o tematach pierwszej części dzisiejszego programu, zostańcie więc przy odbiornikach.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Głogów.
1: Rozpoczynamy środkowo-tygodniowe, czyli środowe wydanie wakacyjne magazynu reporterów Miasto żyje latem. Dzisiaj na początek programu strażacy i ochotnicy wodni apelują o rozwagę nad Odrą.
2: Rzeka Odra jest bardzo niebezpieczna, szczególnie po zmroku. Nurt potrafi być silny, dno jest nierówne, a miejsca takie jak główki czy okolice portowe nie są przeznaczone do kąpieli.
1: Następnie Katolicka Agencja Informacyjna ma od kilku dni nowego prezesa. Posłuchamy m.in. o planach na najbliższy czas.
3: Tutaj nie trzeba mieć wielkiego nowego planu, bo agencja istnieje od ponad 30 lat i jej droga jest wytyczona. Fundament mamy stabilny i bardzo mocny. To, co do mnie należy, to właśnie podtrzymać tą dobrą drogę tej agencji.
1: A tę godzinę zakończymy tradycyjnie informacjami z Watykanu, czyli na koniec pierwszej części magazynu usłyszymy tradycyjnie Dziennik Radia Watykańskiego. I tak prezentuje się pierwsza część naszego programu, a po muzycznej przerwie zapraszam na pierwszy materiał. Zostańcie z Radiem Plus Głogów.
0: Wakacje z Radiem Plus Głogów.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Głogów.
1: Po serii niebezpiecznych i nieodpowiedzialnych zachowań nad Odrą strażacy oraz wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe apelują o rozwagę. Więcej o tym w materiale Mateusza Króla.
2: Lato to oczywiście czas, kiedy chętnie wypoczywamy nad wodą. Ci, którzy nie mogą wyruszyć z miasta, często wybierają Odrę, a to bardzo nieodpowiedzialne, o czym w miniony niedzielny wieczór przekonała się blisko 20-letnia kobieta, którą strażacy musieli ratować, ponieważ porwał ją nurt, opowiada Kamil Szydłowski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie.
3: Chwilę po godzinie 21 otrzymaliśmy zgłoszenie o kobiecie, która miała płynąć wraz z nurtem rzeki Odry w rejonie Starego Portu w Głogowie. Na miejsce natychmiast zadysponowano zastępy Straży Pożarnej z Głogowa. Po dojeździe ratownicy bardzo szybko przygotowali łódź i rozpoczęli działania na wodzie. Sytuacja była dynamiczna, ponieważ z informacji wynikało, że osoba przemieszczała się z nurtem rzeki i nie jest w stanie samodzielnie wrócić na brzeg. W trakcie działań strażacy zlokalizowali kobietę płynącą z nurtem rzeki oraz wędkarza, który próbował udzielić jej pomocy. Na szczęście szybka reakcja świadków i sprawne działania ratowników pozwoliło bardzo szybko dotrzeć do poszkodowanej. Kobieta została podjęta z wody przez strażaków, a następnie niezwłocznie przetransportowana w rejon placu festynowego, gdzie przekazano ją pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego.
2: Wypoczywać nad Odrą oczywiście można, ale lepiej do niej nie wchodzić, nawet wtedy, kiedy wydaje się, że jest spokojna.
3: Rzeka Odra jest bardzo niebezpieczna, szczególnie po zmroku. Nurt potrafi być silny, dno jest nierówne, a miejsca takie jak główki czy okolice portowe nie są przeznaczone do kąpieli. Dlatego przy tej okazji apelujemy o rozsądek. Nie wchodźmy do wody w miejscach niestrzeżonych i niewyznaczonych do kąpieli. Nawet jeśli wydaje się, że rzeka jest spokojna, sytuacja może się zmienić w kilka sekund.
2: Podobna sytuacja jak ta związana z niedzielnym wybrykiem 20-letniej kobiety zdarzały się w ostatnich latach wielokrotnie, o czym przekonują się na każdym kroku ratownicy z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Głogowie.
4: Jak płynęliśmy tutaj, to nawet mieliśmy jedną interwencję i prosiliśmy ludzi, żeby wyszli z wody, ponieważ chcieli zażywać kąpieli.
2: Opowiada Wojciech Kunszewicz z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
4: Przypominam, że rzeka Odra jest szlakiem żeglownym i na całej długości obowiązuje całkowity zakaz kąpieli, więc możemy korzystać ze statków, z rowerów wodnych, z kajaków, wypoczywać na jej brzegach, wędkować, natomiast nie możemy korzystać z kąpieli.
2: Nad bezpieczeństwem nad Odrą Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe już czuwa i będzie tak do końca wakacji.
4: Oddział WOPR Głogów jest zrzeszony w OPR-ze województwa lubuskiego. Jest to organizacja, w której w skład wchodzi 14 takich oddziałów jak nasz.

0: temu możemy liczyć na wsparcie innych oddziałów, innych ratowników, na ich sprzęt. Także jeżeli tutaj w Głogowie nasze siły i środki byłyby niewystarczające, możemy liczyć na wsparcie innych ratowników w bardzo krótkim czasie.
1: Swoją łódź patrolową nad Odrą mają także policjanci. Mateusz Król, Radio Plus Głogów.
2: Wakacje z Radiem Plus Głogów. Radio Plus Głogów.
3: Reklama.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Wody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
1: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
2: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
1: A już od czwartku karma dla kotów Szeba, różne rodzaje, tylko 8,99 za czteropak. A wszystkie artykuły Persil, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 140 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Po reklamie.
5: Radio Plus Głogów.

0: Kościoła katolickiego na całym świecie. Katolicka Agencja Informacyjna ma od kilku dni nowego prezesa. Jaki plan na kadencję ma Paulin ojciec Michał Bortnik?
1: Ojciec Michał Bortnik, prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej.
2: Szczęść Boże, dzień dobry.
1: Szczęść Boże, witam.
2: W czerwcu, w czasie ostatniego zebrania plenarnego, episkopat zdecydował, że to właśnie ojcu powierza stanowisko prezesa Katolickiej Agencji Informacyjnej. Pamiętam, jak rozmawialiśmy wtedy na początku, ojciec mówił, że no to takie dość duże, spore zaskoczenie. To ojciec zdążył się już oswoić, trochę zadomowić w Warszawie?
1: Zadomowić w Warszawie może tak, bo mieszkam w naszym klasztorze, więc było łatwiej. A tutaj, no, każdy dzień przynosi jeszcze ciągle coś nowego, nowe odkrycia. Każdy dzień ciągle jeszcze poznaje nowych ludzi, poznaje swój zespół, bo to są wspaniali dziennikarze. Mieliśmy już dwa duże zgromadzenia, także wszyscy, myślę, że już się mniej więcej poznaliśmy, ale ja się śmiałem, że jeszcze taką listę ze zdjęciem i z podpisem nazwiska ciągle gdzieś tam będę nosił. Także myślę, że do końca lipca uda mi się poznać wszystkich, cały zespół, a później to już będziemy się docierać w życiu i pracy.
2: Ojciec wcześniej pełnił funkcję dyrektora Biura Prasowego Jasnej Góry i rzecznika Jasnej Góry. To właśnie jest ta postać, drodzy słuchacze, która zazwyczaj przekazywała wszystkie informacje dotyczące Jasnej Góry. Czy to doświadczenie właśnie stamtąd, nie wiem, da się przenieść tutaj do Warszawy, coś wprowadzić do Katolickiej Agencji Informacyjnej?
1: Doświadczenie jest na pewno inne, bo czym innym jest prowadzenie Agencji Informacyjnej, a jeszcze do tego bycie prezesem tej Agencji Informacyjnej, więc wyzwanie jest zupełnie nowe. Życie z zespołem, praca w zespole, kierowanie zespołem, to jak najbardziej, no to na pewno jest pomocno w tej funkcji nowej. Agencja, to ciągle powtarzam, że no muszę się nauczyć właśnie, co to jest agencja, jak pracuje agencja, ale na dzień dzisiejszy mam wrażenie, że już to opanowaliśmy, już mamy ten cel jeden obrany, wytyczony wraz z całym zespołem na spotkaniach redakcyjnych. To, co mnie najbardziej cieszy, że w tych wszystkich kwestiach się zgadzamy. Też chciałbym podziękować całemu zespołowi za ten kredyt zaufania, bo przyszedłem, można powiedzieć, cytując świętego Jana Pawła II, znikąd, czy z dalekiego kraju niemalże, ale naprawdę jest, czuję to wsparcie całego zespołu od samego początku i to jest bardzo miłe z ich strony. Mam nadzieję, że nie nadużyję tego kredytu zaufania, a raczej będziemy razem budować ku dobremu.
2: Katolicka Agencja Informacyjna to jest jeden z najważniejszych głosów na temat tego, co się dzieje w Kościele katolickim w Polsce. Porusza tutaj zawsze różne ważne wydarzenia, ważne tematy, trudne też tematy związane z Kościołem. Czy ojciec w takim razie, nie wiem, ma jakiś już plan na tę kadencję?
1: Trudno mówić o jakimś programie czy planie działania, bo to przynosi każdy dzień jakieś nowe wiadomości, nowe wydarzenia. Trzeba się umieć do tego dostosować, ale jakieś tam już plany, jakieś drogi się rysują, ale myślę, że tutaj nie trzeba mieć wielkiego nowego planu, bo agencja istnieje od ponad 30 lat i jej droga jest wytyczona, fundament mamy stabilny i bardzo mocny. To, co do mnie należy, to właśnie podtrzymać tą dobrą drogę tej agencji, starać się dalej być głosem Kościoła do świata, ale też również przybliżać światu i również katolikom ten głos Kościoła, stanowisko Kościoła we wszystkich sprawach i to trzeba podkreślić, również tych trudnych, pokazywać stanowisko Kościoła, tego hierarchicznego, ale Kościoła, którym my jesteśmy.
2: Czy ojciec dostrzega jakieś wyzwania?
1: Każdy dzień jest wyzwaniem. Na pewno największym wyzwaniem będą wszelkie trudne tematy, które będziemy podejmować, które trzeba będzie podejmować, bo nie unikniemy ich na pewno. To, żeby właśnie nie chować głowy w piasek, nie chować się za jakimiś artykułami, kanonami czy innymi paragrafami, tylko właśnie w prosty sposób, czytelny dla każdego katolika, sposób mówić o wszystkich sprawach, być głosem, który przyjmą inne agencje informacyjne i ten głos, żeby był słyszalny.
2: To na koniec pozostaje mi zapytać, czego ojcu w takim razie życzyć?
1: Zespół wspaniały już mam, to teraz już tylko oby jak najmniej tych trudnych tematów, ale przede wszystkim też i żebyśmy ciągle mieli ten sam zapał do pracy.
3: Wakacje z Radiem Plus Głogów.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Głogów.
1: A po przerwie przypomnę, usłyszymy na naszej antenie Dziennik Radia Watykańskiego. Przypomnę, że jest on nadawany od poniedziałku do piątku jako ostatni materiał pierwszej części magazynu reporterów Radia Plus Głogów. I ja już teraz zapraszam do jego wysłuchania po przerwie. Zostańcie przy odbiornikach.
0: Wakacje z Radiem Plus Głogów. Radio Plus Głogów.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
2: Po reklamie.
0: Radio Plus Głogów.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Już w sobotę, 11 lipca, papież zje obiad z 200 ubogimi diecezji rzymskiej. Polska sekcja Watykan News, najbardziej angażującym na Facebooku medium katolickim w Polsce. Kościół chce uczestniczyć w dialogu na temat sztucznej inteligencji, zapewnia papież w przesłaniu na pierwszy ONZ-owski szczyt w sprawie AI. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu.

0: Centrum Wyższej Formacji Laudato Si, dykasteria do spraw posługi miłosierdzia oraz diecezja rzymska po raz kolejny organizują obiad dla ubogich. Tym razem będą to potrzebujący z diecezji rzymskiej. Inicjatywa odbędzie się w ogrodach Castel Gandolfo. Nosi tytuł Na obiedzie z papieżem. O spotkaniu opowiada Donatella Parisi z Borgo Laudato Si.
1: Program dnia obejmuje kilka ważnych momentów. Rozpocznie się celebracją Eucharystii, której będzie przewodniczył kardynał Fabio Baggio. Następnie uczestnicy spotkają się na wspólnym śniadaniu i powitaniu. Później będą mogli zwiedzić Borgo Laudato Si oraz odkryć piękno ogrodów papieskich, w tym m.in. kryptoporticus i inne historyczne miejsca znajdujące się na terenie kompleksu. Będzie to okazja, aby osoby przybyłe z Rzymu mogły poznać to wyjątkowe miejsce. Po czasie modlitwy i zwiedzania nadejdzie moment wspólnego obiadu. Papież Leon XIV dołączy do uczestników, zasiadając z nimi przy jednym stole, aby wspólnie przeżyć czas spotkania, rozmowy i braterstwa.
0: Polska sekcja Vatican News w pierwszym półroczu 2026 roku na społecznościowym portalu Facebook była najbardziej angażującym medium katolickim w Polsce, osiągając 1 800 000 reakcji, wynika z danych Instytutu Monitorowania Mediów. Treści vaticannews.pl na Facebooku zostały wyświetlone w tym roku 72 miliony razy. O misji watykańskich mediów opowiada dyrektor sekcji polskiej ksiądz Paweł Rytel-Andrianik.
2: Naszą misją jest służba papieżowi i wam, drodzy radiosłuchacze. Dlatego przekazujemy wam na bieżąco informacje dotyczące Ojca Świętego, Watykanu, Kościoła Powszechnego i świata. Co ważne, w dobie rozprzestrzeniania się fałszywych treści my podajemy państwu rzetelne informacje prosto ze źródła.
0: Sztuczna inteligencja to jedna z najważniejszych kwestii naszych czasów i Kościół chce prowadzić w tej sprawie dialog ze światem. Czytamy w papieskim przesłaniu na pierwszy światowy szczyt o sztucznej inteligencji.
3: Szczyt odbywa się w Genewie z inicjatywy Międzynarodowego Związku Telekomunikacji i ONZ. Papieskie przesłanie na to wydarzenie wystosował watykański sekretarz stanu. Kardynał Parolin przypomina, że sztucznej inteligencji Leon XIV poświęcił swą pierwszą encyklikę Magnifica Humanitas. Papież jest świadomy, że żyjemy w epokowym punkcie zwrotnym, dlatego chce prowadzić dialog ze wszystkimi ludźmi naszych czasów, by razem z nimi szukać nowych dróg ku dobru wspólnemu i ku promowaniu godnego życia dla wszystkich, dodaje kardynał Parolin.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych Vatican.

0: Za moment godzina 17:00 na naszej antenie usłyszymy serwis informacyjny, będzie też pogoda, a po nich kontynuujemy wakacyjne wydanie magazynu reporterów Radia Plus Głogów. Karolina Stępień, zapraszam Państwa serdecznie.
1: Radio Plus Głogów.
2: Wichury najmocniej dają się we znaki na Warmii i Mazurach. Bardziej realne są podwyżki niż obniżki stóp procentowych, to eksperci po decyzji RPP. Rozpoczęła się rekrutacja wolontariuszy Szlachetnej Paczki. Jest 17:00, Marcin Bartnik. Ponad 1500 interwencji strażaków w związku z wichurami i burzami. Najwięcej, blisko 600 razy, wyjeżdżali warmińsko-mazurskie. Silny wiatr daje się we znaki też na Mazowszu i Pomorzu. Alerty obowiązują na północy i wschodzie kraju. Sytuację monitoruje nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Miejscami wieje w porywach do 90 km na godzinę i w związku z tym na Pomorzu ewakuowano 15 obozów harcerskich, w warmińsko-mazurskiem między innymi obozy we Fromborku i Rucianym Nidzie. Nad Bałtykiem w południe zakaz kąpieli obowiązywał na ponad 140 kąpieliskach. Wszystko przez wysokie fale i silne prądy wsteczne. W związku z trudnymi warunkami pogodowymi PKP Intercity ostrzega, że mogą wystąpić utrudnienia w kursowaniu pociągów.
2: To był Michał Skolimowski. Dodajmy, że żadnemu z harcerzy nic się nie stało. Rada Polityki Pieniężnej wciąż naciska hamulec, pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Eksperci nie są zaskoczeni, przyznają, że w najbliższym czasie bardziej realne są podwyżki niż obniżki stóp.
4: Teraz wraz z kolejną eskalacją sytuacji między Stanami Zjednoczonymi oraz Iranem, zwyżki cen ropy i mocniejsze prawdopodobne odbicie inflacji za lipiec może spowodować, że perspektywy na podwyżki ponownie wzrosną.
2: Mówił wicedyrektor działu analiz XTB Michał Stajniak. Główna referencyjna stopa cały czas wynosi 3,75%. Głos zabrał też NBP. Lipcowa projekcja Narodowego Banku Polskiego zakłada, że inflacja znajdzie się z 50% prawdopodobieństwem w przedziale od 2,4% do 3,3% w tym roku. To wzrost wobec marcowej prognozy, która zakłada inflację maksymalnie na poziomie 2,9%. Afera z ołowiem pod Bydgoszczą. Dopiero w tym tygodniu wyłączono stację uzdatniania wody w Żołędowie, choć przekroczone normy ołowiu stwierdzono już w maju. Mieszkańcy gminy są oburzeni, wielu z nich o sprawie dowiedziało się wczoraj.
5: I od koleżanki, a nie od gminy. My piliśmy tą wodę. Jakby te upały, to my ją piliśmy normalnie z kranu. Używano cały czas do jedzenia, do wszystkiego, także jest tutaj coś naprawdę nie tak.
6: Czyli co, czekać teraz, aż...
5: Ewentualnie czy coś wyjdzie u ludzi, czy nie.
2: Według wójta możliwe jest, że na wynik majowej próbki wpłynął sposób jej pobierania. To również ma wyjaśnić teraz sanepid.
1: Wiadomości Radia Plus.
2: Wszystkie ręce na pokład. Rozpoczęła się rekrutacja wolontariuszy Szlachetnej Paczki. Poszukiwane są osoby o otwartym sercu, chętne do pracy i pomocy innym. Wolontariusze mają kilka głównych zadań, wymienia Dominika Olszewska ze Szlachetnej Paczki.
7: Wolontariusz poznaje inne osoby, które również chcą pomagać. Następnie jest czas spotkania z rodziną. Do takiej rodziny wolontariusz wybiera się z drugą osobą, więc nie jest z tym osamotniony. Poznają historię tej rodziny, potrzeby, sytuację. Następnie, kiedy rodzina zostaje wybrana z bazy, wolontariusz ma również kontakt z darczyńcą, gdzie jest dla niego drogowskazem. Wsparciem.
2: Wolontariat dostarcza też niezapomnianych wspomnień, powiedziała nam wolontariuszka Weronika Kuc.
8: Byłam właśnie z paczką u jednej z rodzin i czterolatek dostał całe pudło zabawek, ale zobaczył makaron. Podszedł do mnie, przytulił mnie i powiedział: dziękuję pani, dzięki pani będę miał mój ulubiony makaron na obiad. I to mnie na tyle wzruszyło, że nawet dzieci patrzą na makaron, no i też na pewno takie nasze wewnętrzne spełnienie.
2: Aby zostać wolontariuszem, trzeba wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie Szlachetnej Paczki.

Wieczorem w regionie termometry wskażą 21 stopni i temperatura zacznie szybko spadać. Nadchodząca noc przyniesie nam jednak spore zachmurzenie, a słupki rtęci zatrzymają się na 13 stopniach. Chmury szybko jednak odejdą, bo od samego rana czeka nas powrót pięknego słońca i zdecydowanie cieplejszy czwartek do 25 stopni. A teraz na zegarach jest już po godzinie 17:00, niezmiennie przy mikrofonie Karolina Stępień. Zapraszam Państwa na drugą część wakacyjnego magazynu reporterów Radio Plus Głogów i o tematach jeszcze tej drugiej części opowiem już za moment po muzycznej przerwie. Zostańcie przy odbiornikach.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Głogów.
1: Trwa wakacyjne wydanie magazynu reporterów Radia Plus Głogów i dziś drugą część programu zakończymy naszym wakacyjnym cyklem Agnieszki Moskaluk.
2: Dzisiaj w audycji poszukamy alternatyw dla kierunków popularnych, ale w tym sezonie mniej osiągalnych ze względu na sytuację na Bliskim Wschodzie.
1: Wcześniej jednak temat ewakuacji z budynku Konferencji Episkopatu Polski.
3: Myślę, że takich ewakuacji w Warszawie też, no w ramach ćwiczeń przeżywamy to nie tylko w tym budynku, ale także w innych budynkach, które należą do kościoła, które są jako budynki użyteczności publicznej i te budynki spełniają normy.
1: I będzie też temat matur, bo dziś ogłoszono ich wyniki.
4: Matematyka, królowa nauk, jak zwykle była tym najsłabszym ogniwem. To martwi o tyle, że nie ma tej tendencji w drugą stronę, czyli nie możemy mówić tutaj o żadnym progresie, tylko o takiej jakby stagnacji, która nie jest zadowalająca.
1: Ale drugą część zaczniemy od tematu działki dla kościoła baptystów. Temat wraca, bo składane są kolejne pisma.
5: Działka, szczerze powiedziawszy, została wyceniona na kwotę ponad 1 300 000 zł, a włodarz miasta Głogów oddaje tą działkę z bonifikatą 99,99% za bezcen.
1: I ten materiał zaraz po muzycznej przerwie zapraszam.
0: Wakacje z Radiem Plus Głogów.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Głogów.
1: Do tematu kontrowersyjnej sprzedaży blisko półhektarowej działki za 134 zł wraca opozycja. Konfederacja skierowała pisma do wojewody i Regionalnej Izby Obrachunkowej.
2: Tygodnie mijają, a sprawa ta wciąż budzi wielkie emocje. Chodzi o sprzedaż miejskiej działki wartej ponad 1 300 000 zł za zaledwie 134 zł. Rada Miejska zgodziła się na sprzedaż zborowi chrześcijan baptystów z bonifikatą wynoszącą 99,99%. Władze miasta przekonują, że transakcja jest korzystna dla Głogowa i wiąże się z zamianą nieruchomości oraz realizacją celu publicznego. Część opozycji uważa jednak, że doszło do niegospodarności. Teraz do sprawy włączyła się Konfederacja.
3: Przecież to jest jakiś skandal.
2: Mówił podczas konferencji przewodniczący Konfederacji w okręgu legnickim Karol Czarny.
3: Działka, szczerze powiedziawszy, została wyceniona na kwotę ponad 1 300 000 zł, a włodarz miasta Głogów oddaje tą działkę z bonifikatą 99,99% za bezcen. Czy włodarz miasta Głogów, pan Rokaszewicz, swój majątek też by oddał za taką kwotę? Wątpię.
2: Działacze Konfederacji skierowali pisma do wojewody dolnośląskiego oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej, domagając się kontroli uchwały i całej procedury.
4: Mamy nadzieję, że jeszcze procedura podpisania aktu notarialnego się nie rozpoczęła. Jeszcze możemy podjąć kroki związane z zatrzymaniem całej tej sytuacji, całego procesu i niedopuszczeniem do niegospodarnego zarządzania majątkiem Gminy Miejskiej Głogów przez prezydenta.
2: Mówi Maciej Piotrowski z Konfederacji.
4: W naszej ocenie nawet radni, którzy podjęli tą decyzję, zostali wprowadzeni w błąd, dlatego że pan prezydent przedstawił nieprawdziwe informacje lub w dużej części mijające się z prawdą, a mianowicie między innymi to, że ta działka była wielokrotnie oferowana na sprzedaż, a z dokumentów, jakie posiadamy, które znajdują się w biuletynie informacji, istnieje tylko i wyłącznie jeden przetarg, który był organizowany na tą działkę. Było to w 2013 roku i wtedy działka była oferowana za 270 000 zł. Następną jakąkolwiek wzmiankę na ten temat mamy dopiero 10 lat później, w roku 2023, gdzie w prognozach wieloletniego planu mamy tą działkę już wycenioną na 300 000 i również przeznaczoną na do postępowania przetargowego.
2: Konfederacja liczy, że jeśli wojewoda lub Regionalna Izba Obrachunkowa podzielą przedstawione argumenty, uchwała zostanie unieważniona, a cała procedura sprzedaży rozpocznie się od nowa. Władze miasta podtrzymują natomiast, że transakcja została przygotowana zgodnie z obowiązującymi przepisami i leży w interesie Głogowa. Mateusz Król, Radio Plus Głogów.
0: Wakacje z Radiem Plus Głogów. Radio Plus Głogów.
5: Reklama.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
7: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: Pieskie życie ma smak!
7: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
8: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
9: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
8: A już od czwartku ser Camembert Turek różne rodzaje 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kiełbasa śląska Extra XXL Morliny 99 groszy za 100 gramów. Kaufland.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 140 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
12: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Ale duża.
14: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
13: To co?
14: To do Media Expert. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert, taniej
15: masz. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory tylko 3,99 za kilogram oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
18: Codziennie niskie ceny.
19: Po reklamie.
0: Radio Plus.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Głogów.
1: Ponad 260 tysięcy młodych ludzi może dziś odetchnąć z ulgą. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki matur 2026. Jak wypadli tegoroczni absolwenci, z którym przedmiotem poradzili sobie najlepiej i co o swoich rezultatach mówią sami maturzyści? O tym w materiale.
2: Centralna Komisja Egzaminacyjna podała oficjalne rezultaty egzaminu maturalnego 2026. Świadectwo dojrzałości otrzymało 81,1% zdających. Oznacza to, że egzamin zakończył się sukcesem dla ponad 260 tysięcy maturzystów. Mówi Ewa Podgórska, rzeczniczka prasowa Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
3: Gdzie ta najniższa zdawalność?
4: Myślę, że matematyka, królowa nauk, jak zwykle była tym najsłabszym ogniwem. To martwi o tyle, że nie ma tej tendencji w drugą stronę, czyli nie możemy mówić tutaj o żadnym progresie, tylko o takiej jakby stagnacji, która nie jest zadowalająca. Tak więc myślę, że w zakresie matematyki na pewno nauczyciele będą bardzo szczegółowo analizować poszczególne zadania po to, żeby znaleźć w końcu te metody, które pozwolą na zmianę tej sytuacji.
3: Najgorzej z matematyką, a najlepiej z?
4: Jak zwykle z językiem angielskim. Tak jak dla nas, powiedzmy, był to jakiś język rzeczywiście obcy i egzotyczny, tak w tej chwili on wypada zdecydowanie lepiej nawet niż język polski.
2: 12,3% osób nie zdało jednego obowiązkowego egzaminu, ale zachowało prawo do poprawki w sierpniu. Z kolei 6,6% zdających nie spełniło warunków do poprawki, ponieważ nie zdało więcej niż jednego przedmiotu. Największą zdawalność odnotowano w liceach ogólnokształcących, gdzie pozytywny wynik matur uzyskało 85,9% uczniów. W technikach maturę zdało 71,3% absolwentów, a w szkołach branżowych drugiego stopnia 15,4% osób. Mówią maturzyści z pierwszego liceum ogólnokształcącego w Bydgoszczy.
5: No w tym roku matura rzeczywiście była bardzo łatwa, dosyć banalna wręcz, w porównaniu z poprzednimi latami, jak robiłem te arkusze, więc naprawdę nie wiem, czego się obawiałem, nie wiem, czego inni się obawiali.
3: To jakie wyniki? Skoro było tak prosto, to jakie wyniki udało ci się osiągnąć?
5: No, wyniki bardzo dobre, no też nie ma na sensu przywoływać liczbowych wartości, ale jestem bardzo zadowolony i wiem, że wystarczy w przyszłości.
3: A przyszłość gdzie?
5: No myślę o studiach za granicą, no zobaczymy, gdzie mnie to również poniesie. Ja jestem bardziej ścisłowcem, bardziej myślałem na astronomią, albo nad inżynierią kosmiczną. No ale to mówię, no nie w Polsce raczej.
3: Jesteś zadowolona z wyników, czy nie?
6: Tak, jestem zadowolona.
3: Czym możesz się pochwalić?
6: No myślę, że polski fajnie wyszedł, 95%, więc jest okej.
3: Większość maturzystów poległo na matematyce. Jak to u ciebie wyglądało?
6: Nie, to ja akurat byłam na rozszerzonej matematyce, więc poszło dobrze z podstawy 96.
3: I jakie plany dalej?
6: Nie wiem, jeszcze zobaczymy.
3: Jaki przedmiot rozszerzony wybrałaś?
6: Matematykę, angielski i geografię.
2: Tegoroczne wyniki matur pokazały, że większość absolwentów szkół średnich poradziła sobie z egzaminem dojrzałości. Najlepiej maturzyści wypadli z języka angielskiego. Średni wynik z tego przedmiotu wynosił 78%. Z języka polskiego oraz matematyki absolwenci uzyskali średnio po 59% punktów. Dla wielu zdających kolejnym krokiem będzie teraz rekrutacja na studia. Ci, którzy nie osiągnęli wymaganego wyniku z jednego egzaminu obowiązkowego, będą mogli przystąpić do poprawki w sierpniu. Karolina Marcisz, Radio Plus.
0: Wakacje z Radiem Plus Głogów.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Głogów.
1: Kilkadziesiąt osób ewakuowano z budynku Konferencji Episkopatu Polski. Powodem były ćwiczenia przeciwpożarowe. Jak procedury wyglądają w instytucjach...
2: O, siostra Patrycja usłyszała.
3: Proszę, proszę, odejść.
2: Teraz
3: ludzie muszą
2: przejście.
3: Ludzie muszą mieć na miejsce zbiórki, muszą się udać.
4: To takie miejsca jak episkopat często się zdarzają?
3: Ewakuacje? Raz na dwa lata jest obowiązek. To jest normalnie budynek użyteczności publicznej zgodnie z przepisami. To jest jak traktowane jak biurowiec.
5: Ksiądz Marcin Kokoszka, ekonom Konferencji Episkopatu Polski. Jestem również zarządcą budynku. Myślę, że takich ewakuacji w Warszawie też, no w ramach ćwiczeń przeżywamy to nie tylko w tym budynku, ale także w innych budynkach, które należą do kościoła, które są jako budynki użyteczności publicznej i te budynki spełniają normy.
4: A to teraz gdzie wszyscy idą? Do miejsca zbiórki?
5: Mamy rozpisany tutaj schemat działania. Jest przygotowany projekt ewakuacji. Budynek ma również cały system przeciwpożarowy SSP, sterowany komputerowo. Są też procedury, które właśnie ćwiczymy, procedury, które polegają na tym, że na każdym piętrze jest osobna osoba, która przelicza osoby, które pracują w biurach, które potem wyprowadza i zgłasza tutaj przy wyjściu z budynku.
4: Jak to wygląda, jeśli chodzi o instytucję kościelną?
3: Instytucje kościelne podlegają ogólnemu prawu budowlanemu i każdy zarządca, właściciel w zasadzie odpowiada za ochronę przeciwpożarową. W przypadku instytucji takich jak ta, gdzie to jest taka bardziej biurowa forma pracy, jak również i kościołów. Lesław Dec, jestem rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
4: Na czym polegają takie ćwiczenia?
3: Takie ćwiczenia polegają na tym, że ogłasza się w budynku alarm pożarowy i ludzie w tym momencie... No, zgodnie z szkoleniami opuszczają budynek.
6: Leszek Gęsiak, jezuita, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.
4: Ćwiczenia były takie dla mnie nietypowe, bo to instytucja kościelna.
6: Tak, właśnie przed chwilą miała pani redaktor wziąć udział wraz z nami w ćwiczeniach przeciwpożarowych. Jak widzieliśmy, wszyscy pracownicy musieli opuścić swoje pomieszczenia, wyjść na zewnątrz, na miejsce zbiórki. W tym budynku normalnie pracuje około 50 osób, więc w różnych skrzydłach dosyć skomplikowanej struktury tego budynku.
4: Tak myślę sobie, że to jest też ważne z punktu widzenia, że w tym budynku wiele cennych, też ciekawych rzeczy się znajduje, na przykład archiwum episkopatu, gdzie przecież mamy bardzo cenne, takie zachowane różne dokumenty, więc to bardzo ważne, żeby to było bezpiecznie.
6: Tak, oczywiście. Te miejsca szczególnie chronione, one mają też dodatkowe zabezpieczenia. Te miejsca muszą być w jakiś sposób szczególnie chronione. Sądzę, że te procedury, które w tej chwili sprawdzamy, także pozwolą sprawdzić, czy na przykład te miejsca, gdzie są ważne dokumenty, które powinny tego typu różne kryzysy przetrwać, czy one rzeczywiście są dobrze chronione.
4: Wiadomo, że bezpiecznie jest?
5: Po tych ćwiczeniach mamy pewność, że wszystkie systemy działają poprawnie, a także i ludzie są przeszkoleni, więc jesteśmy przekonani, że dołożyliśmy wszelkie staranności do tego, żeby budynek ten, jako budynek kościelny, był bezpieczny dla tych, którzy tutaj pracują, dla tych, którzy odwiedzają Konferencję Episkopatu Polski i z drugiej strony również wiemy o tym, że wszystkie instytucje kościelne starają się właśnie zgodnie z tymi przepisami zapewnić bezpieczeństwo tym, którzy do nas przychodzą.
0: Wakacje z Radiem Plus Głogów. Radio Plus Głogów.
7: Reklama.
8: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z

0: 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
1: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
2: A co mamy do wyboru?
1: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
2: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
1: Jestem w Planet Tours w galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
3: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. 1299 zł.

Wielka wyprzedaż.

0: Recomiendo los frutos del mar.
1: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
2: Bierzemy.
0: Buen provecho.
2: A to co?
1: No, owoce, ale morza.
3: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
4: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki w Aldi. Ziemia uniwersalna Garden Line 20 litrów. Teraz 3+2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Po reklamie.
7: Radio Plus Głogów.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Głogów.
1: Dziś w audycji szukamy atrakcyjnych, bezpiecznych, wakacyjnych destynacji na świecie. Sprawdzamy też, czy jeszcze znajdziemy atrakcyjne miejscówki w polskich górach czy nad Bałtykiem.
0: W drogę z Radiem Plus. Czyli jak przygotować się do podróży. Zaprasza Agnieszka Moskaluk.
2: Dzień dobry. Dzisiaj w audycji poszukamy alternatyw dla kierunków popularnych, ale w tym sezonie mniej osiągalnych ze względu na sytuację na Bliskim Wschodzie. Przez odwołane loty na niektórych kierunkach i niestabilną geopolitykę zdecydowanie mniej turystów dotarło w tym sezonie do Tajlandii czy Laosu. Być może znudziły się też tak popularne kierunki jak Egipt czy Turcja. To gdzie jechać? Na przykład na Bałkany, radzi Eugeniusz Triasun z portalu podróżniczego Travelist.
3: W tym roku sezon wakacyjny będzie szczególny, można tak powiedzieć, ponieważ poza cenami podróżni będą zwracali jeszcze większą uwagę na kwestie logistyczne, czas dojazdu, większą przewidywalność podróży, ale też bezpieczeństwo. Jest to związane oczywiście z niestabilną sytuacją na Bliskim Wschodzie w dużym stopniu. Dlatego szczególnie korzystnie, jeżeli rozważamy wyjazd zagraniczny, wypadają Bałkany oraz kraje basenu Morza Śródziemnego. One oferują to, czego najczęściej szukamy latem, czyli ciepłe morze, plaże, dobrą pogodę i możliwość zorganizowania krótkich wycieczek w okolicy. Jednocześnie są stosunkowo łatwo dostępne.
2: Takie wyjazdy nie wydrenują nam też kieszeni.
3: Pobyt dla dwóch osób zaczyna się już od 340 zł za dobę na Sycylii, od 370 w Czarnogórze i od 400 w Chorwacji, natomiast na Malcie od blisko 570 zł. I mówimy tutaj o cenach za dobę w ramach tygodniowego pobytu w hotelu od 3 do 5 gwiazdek albo w obiekcie o równorzędnym standardzie ze śniadaniem lub wyżywieniem. Na Bałkanach jednym z najbardziej praktycznych wyborów pozostaje oczywiście popularna wśród Polaków Chorwacja. W Wodzicach pobyt dla dwóch osób możemy zaplanować od 600 zł za dobę, dla rodziny będzie to około 680. Korzystnie wypada także Czarnogóra i przykładowo w dobrej wodzie ceny startują od 370 zł za nocleg dla dwóch osób i od 480 dla rodziny z dzieckiem. Na mapie turystycznej na Bałkanach coraz mocniej zaznacza się również Albania, a w miejscowości Golem pobyt można znaleźć od 570 zł za dobę dla dwóch osób i od 650 dla rodziny z dzieckiem.
2: Wielu Polaków nadal z chęcią wybiera też polskie kierunki wakacyjnych podróży. Nieustająco popularne jest wybrzeże Bałtyku, góry, Warmia i Mazury, ale także atrakcje Dolnego Śląska, potwierdza Eugeniusz Triasun.
3: Wyjazd nad morze wciąż można zorganizować i to w nawet przystępnych cenach. Trzeba jednak pamiętać, że Bałtyk to jeden z najbardziej obleganych kierunków wakacyjnych w Polsce. Natomiast góry w tym przypadku wypadają bardziej przystępnie cenowo. W analizowanych miejscowościach pobyty dla dwóch osób zaczynają się już od 230 zł za dobę w Wiśle, od 240 w Zakopanem, 250 w Świeradowie Zdroju, czy od 320 w Szklarskiej Poręby. Także w wariancie rodzinnym góry mogą być atrakcyjną alternatywą dla Bałtyku. Różnica między morzem i górami nie sprowadza się jednak tylko do ceny. Nad Bałtykiem takim centralnym punktem wyjazdu jest plaża, spacery promenadą czy aktywności nad wodą, podczas gdy w górach wypoczynek bardzo często opiera się na aktywności w ciągu dnia i takiej, którą realizujemy poza hotelem. Czy to szlaki rowerowe, trasy piesze, korzystanie z term, z różnych udogodnień uzdrowiskowych, czy po prostu wycieczek po okolicy.
2: Czy teraz, kiedy sezon trwa, wciąż jeszcze możemy znaleźć coś fajnego?
3: Jak dane pokazują, nad morzem zazwyczaj zapłacimy więcej, ale też właśnie za bardziej rozbudowany i komfortowy pobyt. W górach znajdziemy stawki nieco niższe, więcej przestrzeni na aktywny wypoczynek, ale również skorzystamy z infrastruktury hotelowej i wielu atrakcji zapewnianych przez obiekty. Warto pamiętać, że ogólnie dużą przewagą polskich hoteli jest zaplecze rekreacyjne. Właśnie baseny, strefy spa, sale zabaw, animacje, a nawet akwaparki, które sprawiają, że wyjazd może być udany również wtedy, gdy pogoda nie pozwala przez cały dzień czy dłuższy czas korzystać z plaży albo górskich tras.
2: Przygotowując się do wyjazdu, szczególnie tego zagranicznego, koniecznie trzeba pamiętać również o swoim zdrowiu, sprawdzeniu, czy mamy aktualną kartę EKUS i wszystkie wymagane szczepienia, przypomina dr Agnieszka Dziewięcka.
4: Z mojego doświadczenia jako lekarza medycyny podróży wynika, że wielu problemów zdrowotnych podczas urlopu można po prostu uniknąć. Przed wyjazdem warto sprawdzić, czy potrzebujemy aktualizacji szczepień, szczególnie jeśli wybieramy się do krajów tropikalnych. Warto wyrobić kartę EKUS w przypadku podróży po Europie oraz dokładnie przeanalizować zakres ubezpieczenia. Ważne jest także odpowiednie przygotowanie apteczki i zabranie zapasu leków przyjmowanych na stałe. Nie zapominajmy również o zagrożeniach charakterystycznych dla danego regionu. W wielu krajach komary mogą przynosić choroby takie jak malaria, denga czy chikungunya. Dlatego warto wcześniej sprawdzić zalecenia dotyczące profilaktyki. Częstym problemem są także biegunki podróżnych. Można im zapobiegać poprzez przestrzeganie zasad higieny i ostrożność przy wyborze jedzenia oraz wody. Kilkanaście minut poświęconych na przygotowania przed wyjazdem może oszczędzić nam stresu, kosztownego leczenia i sprawić, że wakacje rzeczywiście będą czasem odpoczynku.
2: A na odpoczynku przecież nam najbardziej zależy. Za tydzień odpoczywać będziemy, wędrując szlakami naszych ulubionych bohaterów literackich. Do usłyszenia.
0: W drogę z Radiem Plus. Wakacje z Radiem Plus Głogów.

0: Na zegarach dochodzi godzina 18. Czas zakończyć dzisiejszy magazyn reporterów Radia Plus Głogów. Na kolejny zapraszam Państwa już jutro. Startujemy tradycyjnie po serwisie informacyjnym o godzinie 16. A dziś jeszcze się z Państwem nie żegnam. Sprawdzimy, co dzieje się w naszym regionie. Powiemy o najważniejszych informacjach do godziny 20. Zapraszam na przedwieczorne wieści z regionu. Ale zanim zaczniemy, to jeszcze czas na serwis informacyjny, a także pogodę. Karolina Stępień, zostańcie przy odbiornikach.
1: Radio Plus, Głogów.
2: Nie ma tolerancji na agresję wobec Ukraińców. Szef MSWiA zabrał głos po incydencie w Poznaniu. Naczelna Izba Lekarska sceptyczna do propozycji reform minister zdrowia. Kolejne zawirowania na rynku ropy po wymianie ciosów w Zatoce Perskiej. Jest 18. Marcin Bartnik. Dwie osoby zatrzymane po antyukraińskim incydencie w Poznaniu. Na policję zgłosiła się Ukrainka, która wynajmuje biuro na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego. Do biura weszło dwóch mężczyzn, którzy mieli obrażać ją na tle narodowościowym.
3: Nagranie z tego incydentu trafiło do internetu i wywołało falę hejtu. Policjanci, którzy zajęli się tą sprawą, zabezpieczyli także materiały procesowe, a co ważne, zidentyfikowali osoby biorące udział w tym wydarzeniu. Wspólnie z prokuratorami z prokuratury rejonowej Poznań Stare Miasto zostały prowadzone analizy zachowania tych osób.
2: Mówił Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji. Do sprawy odniósł się szef MSWiA Marcin Kierwiński. Nie ma zgody na nienawiść i agresję. W tego typu przypadkach policja będzie reagować zdecydowanie, zapewniał we wpisie w mediach społecznościowych. Zatrzymanym grozić może do roku więzienia. Naczelna Izba Lekarska sceptyczna po propozycji przedstawionych dziś przez minister zdrowia. Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiedziała pakiet zmian w systemie, wśród nich m.in. ustalenie maksymalnych wynagrodzeń lekarzy czy efektywne egzekwowanie grafiku medyków. Nie usłyszeliśmy niczego nowego, odpowiadają w rozmowie z nami rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Jakub Kosikowski.
4: 9 miesięcy temu Ministerstwo Zdrowia przedstawiło dokładnie tę samą propozycję. My od jesieni czekamy na chociaż jedną ustawę, która by zawierała te propozycje. Do tej pory nie dostaliśmy nic. To nie jest żadna reforma. To jest znowu gaszenie pożaru, znowu reaktywne działanie na to, że media zaczęły donosić o bezwzględnych nadużyciach.
2: Jak dodaje, w tym pakiecie brakuje propozycji, które realnie zmienią sytuację pacjentów.
4: Bo to, co zostało tutaj przedstawione, to wynik będzie tego taki, że te pieniądze, które zostaną zaoszczędzone na wypłatach tych lekarzy, którzy mają kominy płacowe, to te pieniądze zamiast pójść na leczenie pacjentów, zostaną w budżecie szpitala do wykorzystania przez budżet szpitala. Czyli pójdą na pokrycie długu, więc z perspektywy pacjenta zmieni się tyle, że szpital będzie miał mniejsze długi.
2: Ministerstwo Zdrowia przekonuje, że istotną zmianą dla pacjentów będzie objęcie e-rejestracją wszystkich specjalizacji oraz wprowadzenie nowego narzędzia. E-kolejki, która pozwoli na łatwiejsze zapisy na zabiegi planowe. Jutro propozycje mają być dyskutowane na spotkaniu minister zdrowia z Naczelną Radą Lekarską. Kolejne zawirowania na Bliskim Wschodzie i kolejne podwyżki cen ropy po poniedziałkowym irańskim ataku na dwa statki w cieśninie Ormus i wczorajszej amerykańskiej odpowiedzi baryłka podrożała o ponad 3%. Rząd nie wyklucza przywrócenia programu ceny paliwa niżej. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Czy wiadomo już, kiedy wróci program CPN?
5: Rząd na razie studiuje emocje, zapewnia, że śledzi sytuację na Bliskim Wschodzie.
6: Dopóki konflikt nie wyeskaluje, nie będziemy podejmować w tym kontekście decyzji.
5: Mówi Konrad Wojnarowski, wiceminister energii, dopytywany przeze mnie, jaki poziom musiałyby osiągnąć ceny paliw, by klamka zapadła, nie wskazał jednak konkretnych kwot. Na razie, mimo wzrostu cen ropy o około 4 dolary, nie powinno być to mocno odczuwalne na stacjach. Maksymalnie 2-3 grosze w górę, mówi mi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z epetrol.pl.
7: To jeszcze nie jest powód, żeby te pakiety ochronne wprowadzać.
5: Wszystko zależy od tego, jak rozwinie się sytuacja na Bliskim Wschodzie.
2: O czym informował Jakub Krzyżak.
1: Wiadomości Radia Plus.
2: Lepiej niż się spodziewaliśmy. Tak swoje wyniki skomentowali tegoroczni maturzyści z Łomży. Przypomnijmy, 81% uczniów zdało egzamin dojrzałości, 12% będzie mogło podejść do poprawki w sierpniu. Dla tysięcy młodych ludzi był to dzień ulgi, radości i planów na przyszłość.
8: Polski 53%, nie więcej, nie mniej, nie oczekiwałem. Język obcy 98% i matematyka 80%. Jestem usatysfakcjonowany wynikami, jeszcze emocje trzymają.
9: Jak na moje możliwości uważam, że naprawdę super mi poszło.
10: Nie spałam od czwartej w nocy. A jak spałam, no to śniło mi się tylko wyniki, ale jestem bardzo zadowolona.
2: Ponad 6,5% nie zdało egzaminów z więcej niż jednego przedmiotu i tym samym do matury będą mogli podejść dopiero za rok.

Nadchodząca noc przyniesie nad Głogów sporo chmur, ale bez opadów, a termometry wskażą rześkie 13 stopni. Spokojnie, to tylko chwilowe zachmurzenie, bo jutro od samego rana czeka nas powrót pięknego, bezwzględnego słońca. Czwartek będzie suchy, pogodny i zdecydowanie cieplejszy, z temperaturą do 25 stopni w cieniu. Dobry wieczór, minęła 18, a to oznacza, że czas na nasze codzienne lokalne pasmo na 107,3 FM. Przed nami dwie godziny pełne tematów z regionu i oczywiście niezawodnych hitów z nutą nostalgii. Karolina Stępień, witam Państwa i serdecznie zapraszam.

0: Radio Plus Głogów.
1: Zaczynamy od dramatycznych wydarzeń, które postawiły na nogi strażaków z całego naszego powiatu. Dziś rano w miejscowości Słodźwina w gminie Żukowice wybuchł groźny pożar budynku gospodarczego. Ogień rozprzestrzeniał się błyskawicznie, dlatego do akcji natychmiast skierowano zastępy z Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie, a także druhów z okolicznych ochotniczych straży pożarnych. Jak relacjonuje rzecznik głogowskich strażaków Kamil Szydłowski, po przyjeździe na miejsce zastano już mocno rozwinięty pożar. Dowódca od razu podjął decyzję o zadysponowaniu dodatkowych sił i środków z terenu całej gminy. Strażacy skupili się na zabezpieczeniu terenu i zrobili wszystko, by ogień nie przeniósł się na sąsiednie budynki mieszkalne. Na szczęście akcja zakończyła się pełnym sukcesem. Pożar został ugaszony, a ratownicy bezpiecznie wrócili do swoich jednostek. Najważniejsza informacja jest taka, że w tym groźnym zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Strażacy podkreślają, że na razie jest zbyt wcześnie, by mówić o przyczynach wybuchu ognia czy o dokładnych stratach materialnych. Wszystko będą teraz wyjaśniać biegli. A my w Radiu Plus Głogów wracamy do spokojniejszego tonu. Przed nami porcja muzyki, która idealnie ukoi dzisiejsze emocje.
0: Radio Plus Głogów.

0: Radio Plus Głogów.
1: Reklama.
2: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus Głogów.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu

0: Radio Plus Głogów.
1: W naszym popołudniowym programie mam dla Państwa zaproszenie na wydarzenie o wyjątkowym, głębokim znaczeniu. Rusza bowiem wakacyjna agora wolontariatu hospicyjnego pod pięknym hasłem Światło Obecności. Karolina Królikowska z Głogowskiego Hospicjum serdecznie zaprasza na to inauguracyjne spotkanie zarówno obecnych wolontariuszy, jak i każdego, kto choć raz pomyślał o tym, by bezinteresownie pomóc drugiemu człowiekowi. Wszystko odbędzie się w najbliższym poniedziałek, 13 lipca o godzinie 18 w świetlicy hospicyjnej. Temat tego pierwszego spotkania jest niezwykle ważny. Jak nieść światło wsparcia, gdy brakuje słów? Psycholog hospicyjna Anna Janczuk-Seidel podpowie, jak radzić sobie z bezradnością i trudnymi emocjami, które nieuchronnie towarzyszą ciężkiej chorobie. Światło obecności to ma być przede wszystkim przestrzeń życzliwego spotkania, rozmowy i wzajemnego wsparcia. To miejsce, gdzie można na chwilę się zatrzymać, odetchnąć i przypomnieć sobie, że czasem największym darem dla drugiego człowieka jest po prostu nasza cicha obecność. Warto więc tam być. A w Radio Plus wracamy do naszej muzycznej strefy relaksu i porcji dźwięków, które idealnie nastroją nas na resztę tego wieczora.
0: Radio Plus Głogów.

0: Radio Plus Głogów.
1: Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Ale duża.
6: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
8: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus Głogów.

0: Radio Plus Głogów.
1: Na koniec pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania mam dla Państwa historię o kimś, kogo nazwisko na stałe wpisało się w historię głogowskiej edukacji. W naszym lokalnym przyrodniku, czyli Zespole Szkół Przyrodniczych i Branżowych, kończy się właśnie pewna niezwykła epoka. Po 34 latach oddanej pracy i 11 latach wielkich sukcesów na stanowisku dyrektora pani Elżbieta Sawczak oficjalnie przekazuje stare placówki. Pod jej skrzydłami ta szkoła stała się prawdziwą marką przyciągającą tłumy młodzieży. Wzruszające słowa pożegnania skierowała do uczniów i nauczycieli sama pani dyrektor, pisząc, że oddaje szkołę w dobre ręce jak najcenniejszy skarb i dziękuję wszystkim za zaufanie, rozwój oraz wspólną pasję. Co jednak najpiękniejsze, to wcale nie jest pożegnanie z samą szkołą. Pani Elżbieta rezygnuje z gabinetu dyrektorskiego, by wrócić do swojej największej życiowej miłości, czyli przedszkolną tablicę do uczenia młodzieży. Nowe stery w placówce przyjmuje pani Iwona Wspaniała, która od dotychczasowej szefowej otrzymała obietnicę pełnego wsparcia. W imieniu redakcji i słuchaczy życzymy końskiego zdrowia oraz wielkiej satysfakcji z powrotu do roli nauczyciela. I pierwsza godzina, proszę Państwa, za nami. Za moment serwis informacyjny oraz prognoza pogody, a zaraz po niej sprawdzimy wyniki głogowskich matur. Karolina Stępień, zostańcie przy odbiornikach.
0: Radio Plus Głogów.

0: Prezydenci Polski i Ukrainy rozmawiali podczas szczytu NATO w Ankarze. Za chwilę też reforma Państwowej Inspekcji Pracy, która wchodzi w życie, oraz sensacja archeologiczna pod Wrocławiem. Jest 19. Marcin Bartnik. W kwestiach historycznych bez przełomu to informacje po spotkaniu prezydentów Polski i Ukrainy. Karol Nawrocki przez około godzinę rozmawiał z Włodymyrem Zełenskim podczas szczytu NATO w Ankarze.
1: Nie udało się nam na tym spotkaniu rozwiązać kwestii historycznych. Też nie przystępowaliśmy z taką nadzieją, że uda się wszystkie kwestie rozwiązać. Dla mnie oczywiście kwestie ukraińczej powstańczej armii, symboli UPA są nienegocjowalne.
0: Mówił prezydent Karol Nawrocki i zaznaczał, że dobrze, że do spotkania doszło.
1: Potwierdziliśmy swoje stanowiska, czy ja potwierdziłem nasze stanowisko w kwestii UPA, ale dyskutowaliśmy też o tym, jak ta współpraca powinna wyglądać w przyszłości.
0: Spór na linii Warszawa-Kijów trwa od tygodni. Nowe ustalenia śledczych w sprawie noworodka w Sulistrowej na Podkarpaciu. Prokuratura oficjalnie potwierdziła, że do śmierci dziecka przyczyniły się osoby trzecie. O szczegółach nasz reporter Tomasz Widak.
2: Chodzi o sprawę sprzed blisko miesiąca, która wyszła na jaw po tym, jak do szpitala w Krośnie zgłosiła się 15-latka, której stan wskazywał, że niedawno urodziła dziecko. Lekarze powiadomili policję, a dzień później ciało noworodka odnaleziono ukryte w pudełku na strychu jednej z posesji. Początkowo policja zatrzymała 3 osoby. Po przeprowadzeniu pierwszych czynności wszystkie zostały zwolnione. Do tej pory nikomu nie przedstawiono zarzutów. Dodajmy, że śledczy czekają również na pisemną opinię biegłych i prowadzą badania genetyczne, które mają pomóc m.in. w ustaleniu ojca dziecka.
0: Prokuratura zastrzega jednak, że wyników tych badań nie będzie ujawniać ze względu na dobro postępowania. Umowy śmieciowe do kosza. Wchodzi w życie reforma Państwowej Inspekcji Pracy. Od dziś inspektorzy mogą przekształcać pozorne umowy zlecenie o dzieło i kontrakty B2B w umowy o pracę. Zmianom przyjrzał się nasz reporter Jakub Krzyżak. Czy to oznacza masowe kontrole?
3: I tak, i nie. Z jednej strony Państwowa Inspekcja Pracy zapowiada, że nie będzie z tego robić wielkiej akcji i w pierwszym roku skupią się głównie na zgłoszeniach od pracowników. Z drugiej strony przepisy dają możliwość sprawdzania umów przy okazji wszystkich innych kontroli. Przez pierwszy rok będzie taryfa ulgowa, uspokaja Jan Jóźwik, okręgowy inspektor pracy w Kielcach.
4: Firmy, które jeśli uznają, że ta umowa, którą mają, ma cechy umowy o pracę i zmienią ją, to nie ponoszą odpowiedzialności wykroczeniowej.
3: Ale zwiększą się kary dla nieuczciwych pracodawców do nawet 60 tysięcy złotych. Reforma to krok w stronę, o której mówi się już od dawna, mówi mi Grzegorz Kuliś z Business Center Club.
5: To znaczy, żebyśmy mieli tylko jedną formę zatrudnienia.
3: Ale do tego jeszcze daleka droga.
0: To był Jakub Krzyżak. W Morzu Arabskim odnaleziono wrak samolotu transportowego, który zaginął we wtorek wieczorem. Boeing 737 leciał ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Karachi. Trwają poszukiwania 5 członków załogi.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Sensacyjne odkrycie pod Wrocławiem. Archeolodzy natrafili na ślady po templariuszach. W Oleśnicy Małej na dziedzińcu pałacu odkryto fragmenty kaplicy sprzed 800 lat. Miała tam przebywać jedna z pierwszych komandorii legendarnego zakonu.
7: Archeolodzy odkryli kamienne fundamenty, które najprawdopodobniej są fundamentami pierwotnej kaplicy świętego Wawrzyńca. Odkryto tam elementy tkanin oraz elementy metalowe z brązu.
0: Mówi nam Andrzej Daczkowski, redaktor naczelny magazynu Odkrywca. Ale to nie wszystko. W Oleśnicy Małej znaleziono także pochówek rycerza zakonnika. To pierwszy taki na Dolnym Śląsku.
7: Tam również został odkryty pochówek, taka jama grobowa. Niestety szczątki zachowały się w bardzo złym stanie. Poszukiwane są groby templariuszy. Zobaczymy, co z tego będzie.
0: Prace archeologiczne mają być kontynuowane.
8: W nocy nad regionem utrzyma się umiarkowane zachmurzenie, a słupki rtęci zatrzymają się na poziomie 13 stopni. Jutrzejszy dzień szybko jednak przegoni chmury. Od poranka czeka nas mnóstwo słońca i piękna letnia aura. Temperatura w czwartek wzrośnie do bardzo komfortowych 25 stopni, a parasole można śmiało zostawić w domu. Witam w drugiej godzinie programu. Słońce powoli zachodzi, a my na antenie sprawdzimy zaraz, jak głogowscy uczniowie poradzili sobie z wynikami matur. A na sam koniec audycji zabiorę Was też w niezwykle ciekawe miejsce na Dolnym Śląsku. Karolina Stępień, zapraszam.

0: Radio Plus Głogów.
1: Tak jak zapowiadałam, wracamy do tematu, o którym szerzej mówiliśmy już dziś na naszej antenie w magazynie reporterów. Centralna Komisja Egzaminacyjna odkryła karty, więc sprawdzamy, jak z tegorocznym egzaminem dojrzałości poradzili sobie uczniowie z Głogowa i okolic. Wśród szkół publicznych na absolutnym podium zameldowało się pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Bolesława Krzywoustego z wynikiem ponad 96%. Choć wynik jest świetny, dyrektor Janusz Kosałka czuje lekki niedosyt, bo przed rokiem było odrobinę lepiej. Jak zauważa, na słabsze rezultaty wpływa coraz częściej praca zarobkowa pełnoletnich już uczniów i opuszczenie lekcji w klasie maturalnej. Tuż za jedynką uplasowało się drugie LO z wynikiem ponad 95% oraz zespół szkół politechnicznych, gdzie zdało blisko 93% abiturientów. Prawdziwymi królami polowania zostali jednak uczniowie prywatnego liceum Aslantan. Cała 30-osobowa grupa zdała egzamin w pierwszym terminie i ma wolne, najspokojniejsze wakacje w życiu. Niestety nie wszędzie strzelały korki od szampana. W Wyżykowskim wskaźnik zatrzymał się na 74%, w liceum, w ekonomiku zdało 62%, a w czwartym LO oraz przyrodniczej maturę pomyślnie zaliczyła zaledwie połowa podchodzących. Najtrudniejszy orzech do zgryzienia ma budowlanka, gdzie w pierwszym terminie poradził sobie średnio co trzeci uczeń. Wszystkim, których w sierpniu czeka poprawka, życzymy owocnej nauki. Dacie radę. A my w Radio Plus wracamy do muzycznej strefy relaksu. Przed nami kolejny ponadczasowy hit z nutą nostalgii.
0: Radio Plus Głogów.

0: Radio Plus, Głogów.
1: Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: No pięknie, Włochy, 40 stopni i padła nam klima w aucie.
5: O, mechanik idzie.
6: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
7: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
8: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
9: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy? Do środy z kartą Moja Biedronka. Lody w rożku Duna Duo 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
10: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
11: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus Głogów.

0: Radio Plus Głogów.
1: Zostajemy w kręgu spraw miejskich, ale tym razem mam dla Państwa temat, w którym każdy z nas może odegrać kluczową rolę. Przepisy przepisami, ale to my najlepiej wiemy, czego potrzebują nasze osiedla. Już w najbliższy poniedziałek, 13 lipca, ruszają oficjalne konsultacje społeczne w sprawie miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu. Głogowa. Brzmi to może bardzo urzędowo, ale pod tym skrótem kryje się absolutny konkret. Chodzi o strategiczny dokument, który ma przygotować nasze miasto na anomalie pogodowe w najbliższych latach. Plan ma dać jasne odpowiedzi na pytania, jak obronimy Głogów przed falami afrykańskich upałów, gwałtownymi ulewami czy brakiem wody w kranach. To tu zapadną decyzje, gdzie powstaną nowe parki, a betonowe place zyskają zbawienne zielone nasadzenia. Projekt dokumentu jest już dostępny w sieci. Jeśli mają Państwo własne pomysły, uwagi lub wnioski, można je śmiało zgłaszać online. Czasu jest sporo, bo konsultacje potrwają do 3 sierpnia. Wszystkie szczegóły oraz linki do formularzy znajdziecie na stronie internetowej informacyjnej Gminy Miejskiej Głogów dgnews.pl. Weźmy więc sprawy w swoje ręce, a w głośnikach czas na obiecane przeboje z nutą nostalgii.
0: Radio Plus Głogów.

0: wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
4: Radio Plus, Głogów.

0: Radio Plus Głogów.
1: Na sam koniec naszego dzisiejszego spotkania, tak jak zapowiadałam, mam dla Państwa genialną propozycję na wyjątkową wycieczkę. Jeśli macie trochę wolnego czasu, wystarczy wsiąść w samochód i ruszyć drogą S3 na południe. Zaledwie 1,5 godziny drogi od Głogowa czeka na Was niezwykłe pocysterskie opactwo w Krzeszowie. Tamtejsza bazylika zaprasza na letnie koncerty pod hasłem Muzyka Dawnych Mistrzów. To niepowtarzalna okazja, by usłyszeć na żywo legendarne organy Michaela Englera. To jeden z najcenniejszych i najbardziej unikalnych instrumentów w całej Europie, składający się z blisko 3000 piszczałek. O wyjątkowości tego barokowego zabytku mówi ksiądz Łukasz Langenfeld, proboszcz krzeszowskiego opactwa.
2: Organy Englera, które nie ma drugich takich na świecie, w 90 kilku procentach zachowały się w oryginale. Organy, które mają prawie 3000 piszczałek, zaczynając od piszczałki wielkości około 10 cm, a kończąc na piszczałce mającej powyżej 8 metrów. Przepiękny widok, przepiękny obraz, przepiękny instrument.
1: Ksiądz proboszcz gorąco zachęca, by nie ograniczać się tylko do podziwiania wyglądu tych organów, ale przede wszystkim poczuć ich potężne brzmienie.
2: Serdecznie zapraszamy przez czas wakacji każdego dnia. Są tu koncerty organowe o godzinie 13 i o godzinie 11. To są koncerty, które odbywają się w okolicy mszy świętej, którą sprawujemy w samo południe. Serdecznie zapraszam do tego, by usłyszeć, jak wspaniale to brzmi. A jeszcze w takim otoczeniu, w takim miejscu, w tych pięknych malowidłach, w tym pięknym wystroju, można przez tę muzykę usłyszeć samego Boga.
1: Warto dodać, że w każdą wakacyjną sobotę o godzinie 19 dodatkowe koncerty odbywają się też w sąsiednim sanktuarium świętego Józefa. Letni festiwal w Krzeszowie potrwa do 30 sierpnia, a udział w nim jest całkowicie bezpłatny. Piękne miejsce, wspaniała historia. Gorąco polecam. I drodzy Państwo, te 2 godziny wspólnego środowego programu minęły w mgnieniu oka. Bardzo dziękuję za to owocne popołudnie i początek wieczora. Za mikrofonem żegna się z Państwem Karolina Stępień. Zostawiam Was z najpiękniejszymi przebojami, z nutą nostalgii i słyszymy się oczywiście już jutro od godziny 16. Cudownego, spokojnego wieczoru. Dobranoc.
0: Radio Plus Głogów.

0: Radio Plus Głogów. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: W wakacyjnym nastroju witam serdecznie. Marek Sierocki. Zaczynamy w kołyszących klimatach. Na początek Lucia i Marinero, potem Micaela i dwa wielkie hity połączone w całość. La Isla Bonita i La Colegiala. Będzie też grupa Bonem i Kalimba de Luna.

W dalszym ciągu w wakacyjnych klimatach duet holenderskich DJ-ów MC Michael G i DJ Swam i wariacje na temat przeboju Madonny, piosenki Holiday, czyli Holiday Rap. Potem francuska grupa Bandolero

0: Francuska formacja Bandolero utworem Paris Latino zakończyła ten mix.
1: Radio Plus Głogów.
2: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 140 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
6: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
5: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
6: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Po reklamie.

0: Kaski prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Na początek tego miksu Włosi, którzy swoje największe przeboje zaśpiewali po hiszpańsku, czyli duet Rigueira i No Tengo Dinero. Potem formacja Magazine 60 prosto z Paryża, ale śpiewają też po hiszpańsku Pancho Villa. Będzie też brytyjski duet Dolar i Olamour.

Ken Lash to jeden z jego największych hitów Tonight, a przed nami Neil Tennant i Chris Lowe, czyli duet Pet Shop Boys, ich wersja wielkiego hitu Elvisa Presleya Always On My Mind. Potem kolejny brytyjski duet Eurythmics i Sweet Dreams.

0: Radio Plus, Głogów.
1: Reklama.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Głogów. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Zaczynamy w klimatach zbliżonych do muzyki reggae. Na początek niemiecka formacja Garcia i Bamboleo, a potem szwedzka grupa Ace of Base i dwa przeboje Happy Nation.

zespół Ace of Base, a my przenosimy się do Szwajcarii. To René Baumann, czyli DJ Bobo i również dwa przeboje Everybody, There is a Party, a potem niemiecka formacja Fun Factory i I Wanna Be With You.

0: prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Nasz ostatni dzisiejszy miks otwierają Andrew Ridgeley i George Michael, czyli duet Wham, utworem Everything She Wants, potem grupa Kool & The Gang i Fresh, a także Michael Jackson w piosence Billie Jean. Będzie też Madonna i Like a Virgin.

To była ikona amerykańskiej piosenki dekady lat 80. Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun, a przed nami jeden z pierwszych wielkich hitów muzyki italo-disco, czyli piosenka Dolce Vita, a przypomni ją Ryan Paris. Potem Rick Fellini, Welcome to Rimini i Gazebo w przeboju My

Gazebo utworem Masterpiece, piosenką, którą debiutował w roku 1982, zakończył nasze dzisiejsze spotkanie. Marek Sierocki, kłaniam się nisko i do usłyszenia jutro.

0: Radio Plus Głogów.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.

Frąckowiak. Te wakacje z Radiem Plus. Zapraszam. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.